0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Być może jeszcze trochę od rana rzeźka, bo takie 11 stopni na moim radiowym termometrze, ale za to jak pięknie, błękitne niebo, dużo słońca i dzisiaj będzie tak praktycznie przez większość dnia i maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy 24 stopnie, więc jeszcze przyjemniej. Wiatr z południowego zachodu wieje teraz słabo, 6 km na godzinę, na barometrach mamy 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła szósta. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Tragiczna noc w Ukrainie. Po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej. Dziś zajmie się nimi rząd. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale French Open. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły 4 osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też podrywanie polskich sił powietrznych. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
6: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
5: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
8: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
7: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnia, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz. A dokładnie komisarka, bo skąd inąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
9: Politycy regularnie się rzeczą rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
7: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia.
5: Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
10: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
5: Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
3: Duet się melduje, duet wtorkowy, Damian Klimiński.
11: I Karolina Romke, duet w słońcu się melduje dzisiaj.
3: Tak, poparażone słońcem, chociaż jeszcze nie jest tak super ciepło, ale wszystko będzie idzie w dobrym kierunku.
11: No dobra, wczoraj był Dzień Dziecka, ale my dzisiaj zagramy Children na początek naszego spotkania.
3: Bo my nadal dlaczego świętujemy.
11: Nie? Tak, my nie przestaliśmy, nikt nam nie powiedział, że już dość.
3: A kto powiedział, że ma być świętowanie tylko w jeden dzień? Absolutnie nie. No to życzymy wam, żebyście też pozwolili sobie na odrobinę dziecka w sobie. To nie oznacza tak, że od rana powiecie, mamo, nie idę, bo chory jestem.
11: A wakacje niedługo. Wakacje niedługo, od szkoły, od pracy, od wszystkiego, mam nadzieję, u was również.
3: Trzymamy kciuki, żeby to był dla was fajny dzianek.

0: Tina rozkręca wtorkowy poranek, długi czerwca w kalendarzu, 153 dzień roku, do końca 212 dni.
1: Jeszcze sporo, ale bardzo mało pozostaje do końca astronomicznej wiosny, zaledwie 18 dni.
0: Czyli już jesteśmy coraz bliżej wakacji, coraz bliżej przyjemnych rzeczy. No dzień jest cały czas coraz dłuższy, bo dzisiaj już słońce wstało o 4:42.
1: A zajdzie, słuchajcie, no to jest ten moment w roku, kiedy jak ktoś chce pójść spać o 21:00, to słońce mówi halo, halo, ja jeszcze tutaj jestem.
0: I jeszcze dzianek jest, no więc korzystajcie.
1: Tak, zachód słońca dzisiaj dopiero 20:59.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: To jest ten czas, ten moment, nie wiem, czy zdążyliście zaparzyć kawę, żeby sobie poczytać gazetę, to najbardziej poczytne, ponoć i kolorowe. No i mamy, nic tylko chwalić, fenomenalna Maja Chwalińska wyeliminowała Marię Sakkari i powalczy o ćwierćfinał. Takie rzeczy pisali.
1: Coż za skromna dziewczyna, w ogóle oglądając ją wczoraj jeszcze wywiad. Super, super dziewczyna, bardzo fajna. Trzymamy bardzo mocno za nią kciuki, żeby jak najdalej jej się udało dotrwać w tym turnieju. To już ćwierćfinał, więc i tak już jest gigantycznie super. Luksusowe zakupy Kwaśniewskiej tutaj też przykuwają moją uwagę, bo są na okładce jednej z gazet. Jolanta Kwaśniewska, 70 w nawiasie, przed urodzinami odwiedziła znanego projektanta.
0: No właśnie. No
1: i trzy torby niesie ochrona, widzę.
0: No właśnie, do tego jeszcze piękny bukiet kwiatów, ja na ten zwróciłam uwagę. No słuchaj, jak na urodziny, to każdego można tam, wiesz.
1: Chyba okrągłe, tak?
0: Na luksus. No, nie wierzę, że to jest 70. Słuchajcie, ta 70 to jest nowa 40, mam wrażenie, patrząc.
1: Ale słuchaj, styl się
0: na naszą
1: byłą
0: prezydentową.
1: Styl się trzyma, bo cały czas projektanci i mimo, że już roli ważnej państwowej nie pełni, to i tak te ubrania ważne. Co jeszcze ciekawego w prasie?
0: Mamy Kasię Dowbor, która ponoć podebrała Polsatowi ekipę do remontu. No Kaśka, to była świetna w tym programie. To wiesz, no, trzeba sobie radzić teraz.
1: No i mamy jeszcze Skolima. O nim głośno i widać go było na autostradach, w drodze,
0: tak,
1: w trasie.
0: Różowa trasa i różowe samochody. Wszystkie tak samo oklejone.
1: Chodzi o to, że on tam kiełbaski teraz będzie swoje sprzedawał,
0: tak,
1: też między
0: tak,
1: innymi.
0: Tak, ma swoje. No dobrze. No to
1: no jest
0: może
1: biznesmenem.
0: Jest biznesmenem, ma do tego dryk. Życzymy wam, żebyście byli też przedsiębiorczy. A teraz wam życzymy chyba smacznej kawy, co? Bo tak myślę
1: sobie,
0: że już...
1: A my do tej kawy wam fantastycznie zagramy, bo to nie kto inny jak Cher. Tutaj też trochę w nawiasie, ale to nic nie zmienia.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszone za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie teraz całkiem przyjemnie, słonecznie i pusto właściwie w większości miejsc, więc możecie jechać. Tylko pamiętajcie, zgodnie z przepisami, ja wiem, że noga korci, jak jest tak pusto i by się chciało wcisnąć, ale co by dojechać do pracy bez mandatu, tego wam życzę. A w kwestiach związanych z lekkimi utrudnieniami, które teraz na waszej trasie, to remonty. Oczywiście droga krajowa 12 Kalisz Opatówek, tutaj zwężenia, więc noga z gazu, uważajcie. Na samym Kaliszu remont Suli Sławic. Tutaj się dzieje przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Tutaj także czasowa zmiana organizacji ruchu. W Ostrowie Wielkopolskim z kolei trwa przebudowa Klasztornej i Leduchowskiego. No i ta z większych to droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, czyli odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkociny. Tutaj także ograniczenie prędkości i wahadło. A w Pleszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Za właśnie takie informacje też dziękujemy wam, bo przecież dajecie nam znać nie tylko na profilu Radia Centrum na Facebooku.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Przepisy, o których tyle mówiono i tak głośno dyskutowano, wreszcie wchodzą w życie. Od 3 czerwca będziemy mieli obowiązek korzystania z kasku przez rowerzystów korzystających z e-hulajnok czy urządzeń transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 roku życia. No i zwłaszcza teraz w okresie komunijnym też warto przypomnieć, że od 3 marca mamy też już znowelizowane przepisy zakazujące korzystania z hulajnok elektrycznych albo podobnych urządzeń określonych urządzeniami transportu osobistego przez dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia. Więc do 13 roku życia wcale, a do 16 roku życia tylko i wyłącznie w kasku. To są przepisy, które wchodzą w życie już jutro.
3: Nie, myślę, że przepisy przepisami, ale najważniejsze zdrowy rozsądek i ten kask na głowie niech zostanie nawet nieco dłużej.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 27 minut do 7.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, kto już przeszedł na świat. To był 2 czerwca 1941 rok. Nie ma go wśród nas, ale pozostała muzyka. Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones. Nagrał także kilka płyt ze własnym zespołem jazzowym. Dwukrotnie z The Rolling Stones gościł w Polsce. Kilkakrotnie przyjeżdżał także prywatnie, uwaga, kupować konie.
2: Proszę bardzo, jaka ciekawostka. Jacek Pałkiewicz, kolejna postać, ważna osobowość, bardzo ciekawa. 1942 rok, podróżnik, odkrywca źródła Amazonki, wybitny reporter, pionier sztuki przetrwania, czyli jeden z takich pierwszych survivalowców słynnych w Europie, bo założył pierwszą w Europie szkołę przetrwania. Stał się on wzorem dla wielu instytucji na świecie, był jednym z prelegentów festiwalu Odyseja Antonii.
1: A miałam okazję poznać. Liam Cunningham to 61. rocznik, irlandzki aktor filmowy, telewizyjny, znany z takich ról jak Cebulowy Rycerz, czyli Ser Davos z serialu Gra o Tron.
2: I jeszcze obecna piosenkarka zespołu Various Monks, czyli Kasia Stankiewicz, rok 1977.
1: A urodzeni 2 czerwca są niespokojni i interesujący.
2: Kochają podróże, długie dyskusje i interesują się wieloma dziedzinami wiedzy.
1: Są dobrymi psychologami i wnikliwymi obserwatorami.
2: Mają w miłości powodzenie, ale z uporem poszukują idealnego partnera.
1: Mają także zmysł do interesów i zwykle zdobywają spory majątek.
2: Ich szczęśliwa cyfra to 8.
1: Kamień szlachetny to rubin.
2: A sprzyjający znak zodiaku to?
3: Skorpion.
1: No to wszystkiego najlepszego dla tych z was, którzy mają dzisiaj urodziny.
2: Bawcie się dobrze, a dla was już teraz mała szczypta magii.
1: Z okazji waszych urodzin, najlepszego.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W kolejnych wiadomościach powiemy o tym, że nieco taniej na stacjach, ale będzie także coś dla uczniów wybierających szkołę.
2: No właśnie, ciekawa propozycja.
1: Elitarne grono.
2: Elitarne. Siódma szczegóły, siódma na zegarach, wtedy porcja informacji z Polski i ze świata.
3: Reklama.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Temperatura powoli w górę, takie 14,5. Dziś maksymalnie zobaczymy nawet 24 w naszym regionie. Mnóstwo słońca, chmur niewiele, już dzisiaj bez opadów. Wiatr teraz z południa.

0: Do zachodu wieje słabo 4 km na godzinę, a na barometrach mamy 1014 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 7.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ofiary i ranni po zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę. Potem ostrzeżenia przed burzami i sprzątanie po trąbie powietrznej. I klasa o profilu siły specjalne.
6: Zajęcia ze sportów walki, z topografii.
5: To już wkrótce w Chorzowie. Marcin Krzemiński. Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
7: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.
5: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości Mazowsza, z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem Balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
8: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy tu spać.
9: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
5: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, co oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsce będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
6: Zajęcia ze sportów walki, z topografii, wytrzymałościowe, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
5: Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowani, by starać się o służbę na przykład w jednostkach gromu czy też komandosów.
10: Czas najwyższy na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Sprawiają niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Diamperi pogrzebała nadzieję Francuzów na jakikolwiek sukces w singlu na French Open. Na korcie centralnym pokonała ostatnią z reprezentantek gospodarzy w dwóch setach 6-3, 6-2. Jak przyznała na konferencji prasowej, gra przed francuską publicznością nie była wcale łatwa.
11: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
10: Chwalińska o półfinał jutro zagra przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji, a w innych spotkaniach francuskiego turnieju Naomi Osaka uległa liderce światowego rankingu Białorusince Arynie Sabalence, przegrywając w dwóch partiach 5-7 i 3-6. W turnieju mężczyzn bez straty seta do ćwierćfinału awansował Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5 i 6-1. Zdecydowanie bardziej wyrównany był ostatni z wczorajszych pojedynków. Amerykanin Francis Tiafoe po pięciosetowym pojedynku przegrał z niżej notowanym Włochem Matteo Arnaldim. Tym samym znamy już najlepszą ósemkę zarówno wśród panów, jak i pań, a pierwsze pojedynki ćwierćfinałowe na kortach w Paryżu zostaną rozegrane dzisiaj. Ze zmiennym szczęściem rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie. Najpierw Polacy zmierzą się z Mongolią, późnym wieczorem czeka ich pojedynek z Łotwą. Elisa Balsamo wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia kobiet. Włoszka po trzech etapowych triumfach pozostaje na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Lily Williams, a trzecia była Holenderka Femke Gertze. Kobiece ściganie we Włoszech potrwa do niedzieli.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już 6 minut po godzinie 7:00, ponoć przed nami spokojny wtorek. Ludzie będą wszyscy otwarci, a także na nowe propozycje, a nawet ryzyko.
12: Dziać się będzie dużo w waszych znakach zodiaku. Uda się popracować, nadrobić pewne zaległości, ale o szczegółach dowiecie się niebawem, za kilka chwil horoskop.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: To zabieramy się za wróżenie i zaczynamy od baranów. Bądź czujny, a unikniesz niepotrzebnych przykrości. W domu też możesz mieć sporo do zrobienia, a nawet rozwiążesz trudny sąsiedzki problem. Wieczorem odpocznij, poczytaj książkę, obejrzyj serial. Sztuka przyniesie ci dzisiaj inspirację do działania.
1: Byku, ty będziesz z kolei energiczny, bardzo pomysłowy. Pokaż wszystkim się z najlepszej strony, zabłyśnij talentem, poczuciem humoru. Nie wstydź się, flirtuj i żartuj. Aura sprzyja także zawieraniu nowych znajomości. A kolejny znak zodiaku to bliźnięta.
0: A widzisz, cię pan zaskoczył? Przed wami bliźniaki, spokojny dzień. W pracy opłaci się być skrupulatnym, a nawet upartym. Ktoś cię pochwali lub zleci wykonanie ważnego zadania. Zajmij się swoimi obowiązkami. Sprawdź, czy o wszystkim pamiętasz. Popołudnie sprzyja zakupom, dobrym pomysłom na wygodne urządzenie mieszkania.
1: Raku, ty możesz poczuć się zapracowany i zestresowany. Postaraj się znaleźć pomocników do trudnych zadań, a od razu poczujesz się lepiej. Idź na kawę i chwilę odpocznij.
0: Lew, zamieszanie, jakie robią współpracownicy, nie robi na tobie wrażenia. Będziesz w rozrywkowym nastroju, nie będziesz przejmować się osobami, które mają do ciebie jakieś uwagi. Niestety, pilne obowiązki mogą jednak okazać się ważne. Przejdź do wszystkiego ze spokojem, a dzień okaże się naprawdę udany.
1: Panno, przed tobą miły dzień. Postaraj się tylko nie zapomnieć o terminie ważnego spotkania. Nadejdą ciekawe wiadomości. Po południu czas na zadbanie o zdrowie i urodę.
0: Co u panny? Przed wami miły dzień, tylko postaraj się nie zapomnieć o terminie ważnego spotkania. Nadejdą ciekawe wiadomości, choć plotki i żarty mogą cię rozpraszać. Po południu czas na zadbanie o zdrowie i urodę. Ostrożnie z zakupami.
1: I to była waga, a teraz...
0: Nie, to była panna, waga.
1: To dwa razy mieliśmy pannę w takim razie.
0: No właśnie.
1: Dwie panny, bo to zwykle
0: kawa
1: parami chodzą.
0: W ogóle tak działa, że wiesz co.
1: Wago, droga wago, u ciebie byle drobiazg może wyprowadzić cię z równowagi, dlatego uważaj, z kim się zadajesz. Zajmij się własnymi sprawami, a wszystko dobrze się ułoży.
0: Dobrze, no to teraz po kolei skorpion może wpaść na trafiony pomysł, dzięki czemu pomnoży pieniądze. Słuchaj, co mają inni do powiedzenia i ucz się na cudzych, nawet błędach. Ważne osoby będą dzisiaj sprzyjać i chętnie pomogą wieczorem. Nie bądź kampryśny, bliska osoba może mieć całkiem dobre pomysły na różne rozrywki.
1: Czas na strzelca. Będziesz wrażliwy, a różne skrzywdzone osoby znajdą w tobie obrońcę. Będziesz skutecznie działać, ale nie pozwól, żeby ktoś kompletnie popsuł ci humor swoim narzekaniem. Tego unikaj.
0: Koziorożcu, wszystko się uda, tylko aż tak się nie spiesz. Możesz dużo odzyskać dzięki opanowaniu umiejętności przewidywania tego, co robią inni. To także dobry dzień na uporanie się ze sprawą, która wymaga wsparcia ze strony kogoś na wysokim stanowisku. Wieczorem nie dyskutuj z przyjaciółmi, bo ktoś może się obrazić.
1: Wodniku, będziesz rozwiązywać cudze problemy, dzielić pieniądze i zadania do wykonania, zdobędziesz ważne wiadomości i poczujesz się pewny swoich racji.
0: No i ryby, skoncentrujcie się na ważnych sprawach, walczcie o swoje, a będą świetne wyniki. Dzień sprzyja mądrym decyzjom zawodowym. Zainteresuj się tym, co robią inni, wiele się nauczysz. Dzisiaj także wszystko sprzyja odkrywaniu nowego hobby, udanym zakupom i rozrywce.
2: Sponsorem programu jest właściciel AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego. www.lamelowapergola.pl.
3: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem. Reklama.
4: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
5: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
4: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
5: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
4: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
6: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
7: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
3: Reklama.

0: Mała przerwa w muzyce, bo zbliża się godzina 7.30, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Policyjna akcja w lasach w gminie Sośnie. Prywatny samochód i prywatne podwórko. Wracamy do tematu parkowania radnego PiSu przed willą Kalisja, a w sporcie ostrowscy piłkarze liczą na rewanż w Gdańsku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 33-latek miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo tego wsiadł za kółko. Wpadł, bo chciał uniknąć kontroli drogowej. Okazało się, że miał przy sobie narkotyki, a w miejscu zamieszkania hodował drzewko marihuany. Ze swojej działalności będzie tłumaczyć się przed sądem. Pod koniec minionego tygodnia mieszkaniec gminy Sośnie wsiadł wieczorem na motocykl i poruszał się po gminnych drogach. Po godzinie 20 dzielnicowi z posterunku policji w Sośniach patrolowali teren.
3: Dzielnicowi z posterunku policji w Sośniach zatrzymali 33-letniego mieszkańca gminy Sośnie. Mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdu wsiadł na motocykl i próbował uniknąć kontroli drogowej. Dodatkowo przy mężczyźnie ujawniono marihuanę. Dalsze czynności doprowadziły także do zabezpieczenia narkotyków oraz krzewu konopi w jego miejscu zamieszkania.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Patrycja Naczkę z ostrowskiej policji. 33-latka zatrzymano, obecnie przebywa w areszcie.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: I znów, jak bumerang, wraca sprawa parkowania przed budynkiem Villa Kalisja w Kaliszu prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza Sławomira Lasieckiego z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Straż Miejska niebywale pobłażliwa i jakże wyrozumiała dla radnego Lasieckiego, teraz odmawia jednoznacznej odpowiedzi, czy na placu przed budynkiem Villa Kalisja parkować może każdy kierowca, niezależnie od tego, czy jest radnym miejskim, czy członkiem PiS, czy zwykłym mieszkańcem Kalisza. W swej gorliwości Straż Miejska zakłada już nawet, że radny może przecież mieć jakieś specjalne pozwolenie, by parkować na cudzym podwórku. Całość tego kuriozalnego tłumaczenia przewodniczącego Rady Miejskiej przez naczelnika ze Straży Miejskiej znajdziecie na naszej stronie internetowej w materiale Cudze Podwórko. Ostateczną ocenę tej żałosnej sytuacji pozostawiamy kaliszankom i kaliszanom. Z pewnością i nieraz przypomną to strażnikom miejskim w trakcie ich niepobłażliwych interwencji w stosunku do zwykłych, w cudzysłowie, mieszkańców. Tomasz Gmyz, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Po porażce po rzutach karnych w Ostrowie w pierwszym meczu o brązowy medal Orlen Superligi czas na rewanż w Gdańsku. Mowa o pojedynku Rebut KPR Ostrowi z PGE Wybrzeżem, który dzisiaj o 18:00 rozpocznie się w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu.
5: Jakkolwiek by to nie brzmiało, po prostu biorę winę na siebie, może tak się poprawię i uważam, że mogę zagrać o wiele lepiej i mam nadzieję, że w następnym meczu w Gdańsku to pokażę. Jedziemy walczyć i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócimy i te dzisiejsze pożegnanie to nie będzie te prawdziwe ostatnie pożegnanie. Nie bójcie się, na pewno jeszcze postaram się pokazać 2 czerwca w Gdańsku, że potrafię lepiej bronić.
2: Powiedział Radiu Centrum żegnający się po tym sezonie z Rebut KPR Ostrowią Kacper Ligarzewski, a rywalizacja o brązowy medal toczy się do 2 zwycięstw.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-Garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny o poranku. Mam nadzieję, że wy za kółkiem jesteście bardzo skupieni i że uważacie na wszelkiego rodzaju utrudnienia. Jak dajecie znać, ruch jest nieco większy, więc w niektórych miejscach postoicie. Częstochowska na rondzie, szlak bursztynowy, tutaj jest was nieco więcej. Tutaj rzeczywiście na chwilę trzeba będzie postać. Skrzyżowanie Aleje Wojska Polskiego ze Stawiszyńską, Majkowską, no i oczywiście Poznańską, ale w okolicach podmiejskiej jeszcze jest całkiem nieźle. No i Łódzka, tutaj na Winiarach miejscami jedynie. Najwięcej dzieje się w Zunach, to droga krajowa 12. Pamiętajcie, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj te utrudnienia są, cały czas są zwężenia i tutaj rzeczywiście możecie postać. Podobna sytuacja również na drodze krajowej 36 ze Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj także sporo się dzieje. Jest tymczasowa sygnalizacja świetlna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Od 3 czerwca, czyli od jutra, zmieniają się niektóre przepisy. Mówiliśmy już o kaskach na hulajnogach, ale także będą zmiany dotyczące taryfikatora punktów karnych. I tak na przykład za driftowanie na drodze publicznej, jako drift traktowana jest na przykład również jazda na jednym kole w przypadku motocykli czy motorowerów, przewidziano sankcje w wysokości 10 punktów karnych. Jeśli natomiast policjant uzna, że manewr spowodował zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu, na konto kierowcy ma trafić 12 punktów karnych.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 25 minut do 8.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
11: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
12: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: Teraz przesiadamy się do autobusu i to nie byle jakiego, tylko właśnie tego na Hel, tego o numerze 666 kultowej linii, która swojego czasu przestała jeździć.
1: Ale wraca i będzie jechała, uwaga, przez całą Polskę. Autobus o numerze 666 ruszy z Krakowa, pojedzie przez całą Polskę, przez Warszawę, aż na sam czubek Półwyspu Helskiego.
0: No właśnie, i w Grudziądzu, i w Gdańsku, i sprzedaż biletów już została oficjalnie uruchomiona, a rusza od 26 czerwca, czyli taki wakacyjny autobus będzie.
1: Bardzo fajna jest ta gra słów i to nawiązanie, no bo hell po angielsku, piekło, Edyta Górniak nam to kiedyś tłumaczyła, prawda? No i te trzy szósteczki. Ja mam nadzieję, że w takim autobusie to będzie można usłyszeć na przykład coś z AC/DC,
0: Highway to Hell,
1: albo Chris Rea i Road to Hell. Ale niektórzy też żartują, że no niby w nazwie autobus ma jechać do piekła, ale pojedzie do nieba, bo tam piaszczyste plaże przecież na końcu czekają.
0: No właśnie, słuchajcie, wszystko z dystansem, nie można brać wszystkiego dosłownie, bo człowiek po prostu mógłby zwariować. A propos tego, co powiedziałeś, do nieba?
1: To co, jedziemy do nieba muzycznie teraz, tak?
0: Tak jest. Blue Cafe i do nieba właśnie. Duet.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości. Powiemy, co z zakazem smartfonów w szkołach, ale powiemy także o pewnej inwazji parzących gąsienic.
2: I to w Wielkopolsce, słuchajcie, pod Piłą. Wielki atak, wielka inwazja gąsienic. Szczegóły za chwilę.
1: O godzinie 8 wiadomości.
3: Reklama.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyj

0: Gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj dużo słońca, już teraz piękne błękitne niebo, temperatura w wysokości 17 stopni, maksymalnie dziś w południowej Wielkopolsce 24, wiatr z południowego zachodu słaby, 6 km na godzinę. Ciśnienie na razie stabilne, biomet obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
2: 24 godziny.

0: serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Co z zakazem smartfonów w szkołach? Dziś ważny krok rządu. Inwazja parzących gąsienic to w Wielkopolsce. Nudził się i podpalił warzywniak. To z kolei w Ostródzie. Marcin Krzemiński. Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś przyjąć projekt noweli prawa oświatowego, który reguluje te kwestie. Zakaz będzie dotyczył uczniów i ma obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Cezary Jaszczyk.
2: To, że rząd zajmie się dziś zakazem, zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.
3: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
2: Ale nie wszyscy nauczyciele podchodzą do tego z takim entuzjazmem.
4: W liceum, jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. No. W związku z czym ten zakaz, to w ogóle nie zaje egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań. Natomiast w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
2: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września.
1: Nawet do wieczora może potrwać dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj w hali usługowo-magazynowej w Płocku. Początkowo płonął cały budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów przy ulicy Rębilińskiego. Ewakuowano osoby z sąsiedniego bloku, wróciły po kilku godzinach do domu. Wieczorem kilkudziesięciu strażaków walczyło już z ogniem na 1/4 hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce. To gąsienice motyla kropówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
5: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
1: Jedyny sposób walki z larwami to opryski. W niektórych miejscach już je przeprowadzono. Ci, którzy chcieliby własnoręcznie pozbyć się gąsienic z domów i samochodów, powinni to robić w rękawiczkach. Ważne dla posiadaczy kredytów, dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się dziś w Pałacu Prezydenckim. Tłumaczył, że zrobił to z nudów. 25-latek podejrzano o podpalenie warzywniaka w białych koszarach w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskim. Do zdarzenia doszło z czwartku na piątek. Ogień ugasili świadkowie, którzy podali policjantom rysopis sprawcy. No i teraz znudzonemu młodemu mężczyźnie może grozić nawet do 5 lat więzienia.
0: Kursy walut.
6: Otwieramy kantor poranku i sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4 zł 23 grosze, dolar amerykański 3 zł 63 grosze, frank szwajcarski 4 zł 62 grosze i funt brytyjski 4 zł 89 groszy.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: No i jeszcze oczywiście otwieramy informacje związane z tym, kto dzisiaj świętuje, a 2 czerwca imieniny mają...
7: Między innymi Marianna, Eugeniusz i Marzanna.
6: Da, ciekawa jestem, czy nasza Marzanna ma dzisiaj imię. Chyba nie, ona ma pierwszego właśnie. Do tego Balladyna, Erasm na przykład, Florianna też i Marcelin.
7: Czyli bardzo poetycko. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. A jeśli wybieracie się dzisiaj na jakieś świętowanie, to mimo ważnych okazji możecie to zrobić bez krawata.
6: Tak, dzisiaj mamy dzień bez krawata.
7: No to w takim razie na luzie dzisiaj. Czy pracujecie w biurze, czy w jakimkolwiek miejscu, guziczek rozpinamy w koszuli pod szyją. Tym bardziej, że ciepło dzisiaj ma być. A teraz 4 pory roku i Wiktor Waligura w głośnikach.
6: 5 minut po 8.
0: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
1: No właśnie, a ten trwa od poniedziałku do czwartku. My na antenie Radia Centrum podajemy cyfry poszczególne kodu, które będziecie musieli zebrać i kolejno podać w finale w piątek. A do wygrania...
2: auto marki MG S9PHV, odjazdowy SUV z pełnym bakiem. Piękny widok z góry. W takim SUVie będziecie mieć na trasę, którą obierzecie wybrany przez was weekend i będziecie mogli wyruszyć w podróż w znane albo nieznane. To już zależy absolutnie tylko i wyłącznie od was. No ale właśnie, to co najważniejsze, żeby taki wypasiony SUV na weekend zdobyć, no to trzeba teraz nas bardzo uważnie słuchać.
1: No właśnie, to uwaga, uwaga.
3: Dzisiejsza cyfra kodu PIN.
1: To 5.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W Kaliszu powstanie kolejny zielony punkt, o czym mowa o tym w najbliższych wiadomościach, w których zaprosimy także na wystawę do Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu. Szczegóły o 8.30.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Reklama.
8: Viola, let me see you dance, Viola.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 8.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Kaliszu powstaje kolejny zielony punkt. Zaprosimy na wystawę do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Awans na stulecie klubu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na mapie Kalisza powstaje kolejny zielony punkt. Przy ulicy Górnośląskiej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Polną, trwają prace modernizacyjne. Jak poinformował prezydent Kalisza, zdemontowano już istniejącą nawierzchnię.
3: W miejsce betonowych płyt powstanie nawierzchnia przepuszczalna. Dosadzimy tu oczywiście zieleń, powstaną elementy małej architektury. Ten plac całkowicie zmieni się praktycznie nie do poznania. Powstanie tutaj zielone miejsce wytchnienia dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z tego rejonu miasta, ale również poruszają się ulicą Górnośląską.
2: Powiedział Krystian Kinastowski. Prezydent zapowiada również powstanie kolejnych zielonych przestrzeni w mieście. Ich celem jest nie tylko poprawa estetyki i tworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom, ale także zwiększenie retencji wody.
1: Warto się wybrać.
2: Tylko do środy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dostępna jest wystawa Skrzydła nad horyzontem. W ramach ekspozycji prezentowane są prace Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej oraz Roberta Jundo, artystów związanych z ASP w Łodzi.
4: Proszę Państwa, jest to wystawa pod tytułem Skrzydła nad horyzontem, więc staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie, skrzydła, horyzont, czyli pejzaże. Wybrała takie prace, czyli Ewelina i ja, abyście Państwo mogli no właśnie wpisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat, tego horyzontu i skrzydeł tych anielskich, ale niekoniecznie anielskich, bo wiatr, to co myśli, też mogą być skrzydłami, więc jest to jakaś przenośna.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Robert Jundo. A wystawę przy ulicy Łaziennej 6 można oglądać w godzinach otwarcia Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Na 3 kolejki przed końcem sezonu zapewnili sobie awans do A-klasy. Mowa o piłkarzach Raszkowianki Raszków, którzy po sobotnim triumfie na wyjeździe nad LKS-em Czarny Las 4-2 są już pewni, że w nowym sezonie zagrają w wyższej lidze. Walka toczy się jeszcze o pierwsze miejsce, bo Raszkowianka ma tyle samo punktów, co drugi Sokół Świba.
5: Fajnie, że na trzy kolejki przed końcem, bo ci chłopacy, co grali trochę mniej, mają teraz szansę gdzieś tam się wykazać, bo nie ukrywam, że na pewno jakieś wzmocnienia będą robione latem w A-klasie, żeby też walczyć o jakieś najwyższe cele.
6: Na stulecie, to był chyba taki cel, żeby właśnie na stulecie klubu awansować. Udało się to wszystko zgrać, będziecie świętować w weekend 20-21 czerwca.
5: Chodziło o to, żeby awansować na stulecie, żeby to była jakaś fajna pamiątka. Nieważne, czy z B-klasy, za klasy, czy odwrot, czy tam za klasy do okręgówki, ale najważniejsze było, żeby awansować. I już teraz było tam małe świętowanie w sobotę po meczu, ale wydaje mi się, że na tych obchodach będzie takie już konkretne.
2: Powiedział Radiu Centrum Daniel Kaczmarek. Obchody jubileuszu stulecia Raszkowianka ma zaplanowane na weekend 20-21 czerwca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: No i po raz ostatni o godzinach porannych ruszamy w trasę. Jest tak ładnie, że ja będę was namawiać do tego, żeby przesiąść się na rower. No chyba, że nie daj rady, bo trzeba coś więcej przewieźć, bo się spieszy i cała masa innych argumentów. Więc jak już wsiądziecie za kółko, to przypominam, że w Plaszowie mamy przebudowę Kazimierza Wielkiego, ulicy Kazimierza Wielkiego, w Ostrowie Wielkopolskim klasztor Leduchowskiego, a jeżeli chodzi o Kalisz, no to tutaj dzieje się na Suli Sławickiej, na Kordeckiego, naprzeciwko numeru 38, to jeszcze uważajcie, może być wykop. No i przebudowa Złotej to odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. No i droga krajowa 12 Kalisz Opatówek. Tu cały czas dzieje się sporo, zwłaszcza w miejscowości Zdun. Właściwie od Rogatki w Opatówku do Zdun. Tutaj największe zwężenia, noga z gazu i tymczasowa organizacja ruchu.
10: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
11: Nadchodzi pewne ułatwienie dla kierowców, bo od 30 czerwca samochody złomowane w stacji demontażu pojazdów mają być automatycznie wyrejestrowywane. I to będzie eliminowało konieczność samodzielnego składania wniosku przez właścicieli. Jedna formalność zupełnie zatem nam odpada. Nowe rozporządzenie zintegrowało bowiem stację demontażu z centralną ewidencją pojazdów i kierowców, a tych samochodów w Polsce złomuje się całkiem sporo, bo zauważmy, że w roku minionym, 2025, zezłomowano blisko 600 tysięcy aut.
10: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 25 minut już prawie do godziny 9. Aleksandria Stan, Master Sax Beat już teraz.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MedicLux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MedicLux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MedicLux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.
5: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A w kalendarzu muzycznym mamy datę 1960 rok i 2 czerwca.
2: Wtedy na świat przyszedł Tony Hadley, a więc znaczy to, że dzisiaj świętuje swoje 66 urodziny.
1: A to wokalista grupy Spandau Ballet i dla Was z tej okazji mamy kawałek Only When You Leave.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Kolejna data to 1977 rok.
2: Wtedy na świat w Działdowie przyszła Kasia Stankiewicz.
1: Piosenkarka, autorka tekstów, była wokalistka
2: obecna
1: oczywiście, wokalistka zespołu Various Monks, a my dla was mamy kawałek 1976 roku.
2: Czyli ten sen.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju ze świata, a w nich ważne informacje. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi.
2: Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata o 9:00.
3: Reklama. Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit, ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach, do domu, ogrodu i na balkon. Astwit, do warzyw, sadów i upraw pod osłonami, wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit, nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Już coraz cieplej na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Teraz w okolicach 18 stopni, ale ta temperatura bardzo szybko rośnie i dzisiaj maksymalnie wzrosnąć ma do 24 stopni. Dzisiaj przeważnie pogodnie, słonecznie, bez opadów, a ciśnienie w tej chwili zaczyna powoli spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 10 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych to nowe dane z Ukrainy. Dziś miejscami burza, ale powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Kask od jutra obowiązkowy. Powiemy dla kogo. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny.

0: spaść w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
1: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
0: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywanie i wszystko może się jeszcze zmienić. A już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach. Regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest na przykład na Mazurach, skąd apel.
2: Może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie też czasami przemyśleć dwa razy. Przed wskoczeniem warto gdzieś się schłodzi, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
0: Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
3: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to zgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
0: No i również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest ona zbędna, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska w najlepszej ósemce Rolanda Garrosa, 24-latka, sprawiła nie lada sensację, awansując do grona najlepszych tenisistek i to z kwalifikacji. Siódme zwycięstwo z rzędu na paryskich kortach to, jak mówiła na konferencji prasowej po meczu z francuską Dion Perry, spora zasługa sztabu trenerskiego.
5: Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać.
4: Jutro zmierzy się w walce o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską. Chociaż Polka nie jest faworytką, to jak mówi Adam Romer z magazynu Tennis Club, może pokusić się o kolejną niespodziankę.
6: Patrząc na nazwiska rywale, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
4: Wiadomo, że Chwalińska poprawi swój ranking. Już w wirtualnym zestawieniu awansowała do czołowej 50, a jeszcze przed turniejem w Paryżu zajmowała 113 miejsce. Awans pozwoli jej na start w głównej drabince pozostałych turniejów wielkoszlemowych w tym roku. Serena Williams sama potwierdziła plotki, o których mówiło się od wielu miesięcy. Legendarna tenisistka zdecydowała się wrócić do rywalizacji w turze. Jest w deblowej drabince turnieju na kortach londyńskiego Queen's Clubu, który startuje w poniedziałek. Jej partnerką ma zostać 19-letnia Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Polskie siatkarki jutro meczem z Belgią zainaugurują kolejną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwone do tych rozgrywek przystąpią w mocno zmienionym składzie. Cel przed naszą kadrą jest jeden: awans do turnieju finałowego, gdzie zagra 8 najlepszych zespołów. Ekipa Stefano Lavariniego pierwszy turniej rozegra w Chinach w Nankinie, a rywalkami będą kolejno Belgijki, Czeszki, Serbki oraz gospodynie turnieju.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: No, Rosjanka Kalińska na pewno będzie dużym rywalem, poważnym rywalem dla Mai Chwalińskiej, ale o każdej jej rywalce do tej pory przecież tak mówiono. Kto wie, może z rozpędu do półfinału przeskoczy.
9: Jak to mówią, nie strasz, nie strasz, może być zupełnie inaczej. Trzymam oczywiście mocno
8: cytując
9: kciuki.
8: Klasyka.
9: Tak jest. Maja Chwalińska dołączyła do elitarnego pięcioosobowego już grona kobiecego, jeżeli chodzi o kobiety, które przeszły do ćwierćfinału żeńskiego turnieju wielkoszlemowego w singlu. Była legendarna Jadwiga Jędrzejowska, Agnieszka Radwańska, Iga Świątek oczywiście oczywiście Magda Linetna i mamy teraz kolejną młodą, zdolną.
8: Jej zapleczem są na pewno bardzo fajni ludzie i rodzina, która trzyma za nią kciuki.
10: Mama
8: cały czas z nią jest, mama jej dała Lego wczoraj na Dzień Dziecka, więc te relacje tam wyglądają naprawdę bardzo fajnie i to na pewno mocno ją dopinguje. 6 minut po godzinie 9.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama.
4: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Ależ to uroczo wyglądało. Słuchajcie, po raz trzeci raz w Toruniu przed pomnikiem Mikołaja Kopernika spotkali się miłośnicy pewnej rasy psów.
1: Tych takich, które mają krótkie łapki, są długie i są rozkoszne, czyli jamniki, miłośnicy jamników właśnie w ramach trzeciego zlotu w Toruniu szli ulicą Szeroką, tam odbył się przemarsz właścicieli ich pupilów. Ja miałam okazję raz kiedyś zobaczyć poprzebierane i oczywiście najbardziej popularny strój jamnika to przebranie go za hot doga.
0: Tak, tak. Kształtem do paróweczki taki hot dog pasuje idealnie. Bardzo fajne wydarzenie. Też oczywiście miało wymiar charytatywny, jak zawsze przy okazji tego wydarzenia.
1: No właśnie, dochód ze sprzedaży serwowanych hot dogów to także część środków z akcji tatuażowej i jeszcze parę innych przekazane na wsparcie schroniska dla zwierząt w Toruniu właśnie.
0: Pozdrawiamy wszystkich właścicieli jamników i nie tylko suchar prowadzącego. Wiesz dlaczego, kiedy jamnik biegnie przez trawę, to bardzo się śmieje wtedy?
1: No, dajesz.
0: Bo trawa łaskocze go po brzuchu.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To imponująca liczba, 16 tysięcy bratków dokładnie.
2: Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to chodzi o kwiaty, bo będą to nowe kwiaty, bo czas na wakacyjne dekorowanie Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Szczegóły już o 8.30.
3: Reklama.
0: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MedicLux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MedicLux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MedicLux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
3: Reklama.

0: 9:30 na zegarach, a w studiu Radia Centrum przy mikrofonie teraz już Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dokumentacja gotowa. Teraz potrzebne jest pozwolenie na budowę odcinka S11. Czas na wakacyjne obsadzanie kwiatami Ostrowa. Podsumujemy też 8. bieg Tribeco Stawiszyn.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Do wojewody wielkopolskiej złożono wniosek o pozwolenie na budowę ponad 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 między Przygodzicami a Ostrzeszowem. Tym samym zakończono etap opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwoli na przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót w terenie.
4: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że procedowanie wniosku o pozwolenie na budowę zajmie około 7 miesięcy. Na pracę w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasem awaryjnym, a także rezerwą terenu pod rozbudowę do 3 pasów rozpocznie się po uzyskaniu decyzji. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w pierwszej połowie 2029 roku. W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące drogi na odcinkach kolidujących z drogą ekspresową. Powstaną również nowe fragmenty dróg lokalnych oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Nowa trasa przez istniejący już odcinek S11 połączy dwa istotne lokalne ośrodki Ostrów Wielkopolski i Ostrzeszów. Tym samym umożliwiony będzie szybki, bezpieczny i komfortowy przejazd z pominięciem zatłoczonych obecnie dróg krajowych. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe. Pierwszy z nich to Przygodzice, który umożliwi wjazd na stary przebieg drogi krajowej nr 11, który po oddaniu ekspresowej trasy stanie się drogą samorządową. Drugim węzłem jest Antonin, który zapewni sprawne połączenie z drogą krajową nr 25 w kierunku Oleśnicy i Wrocławia. Koszt całej inwestycji to blisko 550 milionów złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Po sezonie wiosennym czas na wakacyjne dekorowanie miasta kwiatami. W tym roku posadziliśmy już około 16 tysięcy bratków, powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, prezes spółki CRK Zieleń i Rekreacja w Ostrowie Wielkopolskim. Liczba ta jest o wiele mniejsza niż w ostatnich latach. Powód? Po rewitalizacji części miasta pojawiły się nasadzenia stałe.
5: Latem będziemy sadzić jak co roku. Będą to pelargonie, begonie, turki. Cała gama kwiatów, ta różnorodność jest około 20 gatunków. Te miejsca tak naprawdę w Ostrowie są powtarzalne i pojawią się w newralgicznych miejscach naszego miasta. Będzie to rynek, będzie to Grabowska, będzie to Gimnazjalna, Partyzancka, no i wiele innych.
2: Powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, szef ostrowskiej zieleni. W tym roku wysadzanie kwiatami rozpoczęło się w marcu. Kilkuset zawodników w różnych kategoriach stanęło do rywalizacji biegowej w ramach 8. biegu Tribeco Stawiszyn 5-10-15. W Starym Kiączynie na starcie głównej rywalizacji stawiło się niemal 180 zawodników. 15-kilometrowy bieg główny, który wliczał się do klasyfikacji ogólnej biegowego Grand Prix Ziemi Kaliskiej, w kategorii Open mężczyzn wygrał Maciej Kardas z Ostrowa Wielkopolskiego, który dystans ten pokonał w niespełna 52 minuty.
6: Przyznam się szczerze, że odrobinę zbyt wietrznie, ale generalnie temperatura, można powiedzieć, że w optymalnym zakresie biegło się całkiem dobrze. Nie ukrywam, że jestem na etapie przygotowań, docelowy start po maraton wrocławski. Dzisiaj biegłem dość kontrolnie, kontrolowałem cały dystans, kontrolowałem tempo, utrzymując je na poziomie około 3 minut 30 sekund na kilometr. Także założenie spełnione, żeby zbyt ambitnie nie pobiec, a żeby wykonać odpowiedni trening.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Kardas. Tego dnia organizatorzy poza biegiem zaplanowali wiele atrakcji. Najmłodsi mogli skorzystać z zabaw w ramach Gminnego Dnia Dziecka, a dorośli mogli wesprzeć zbiórkę środków dla Ani Mrówczyńskiej. Klasyfikacje poszczególnych kategorii znajdziecie na naszej stronie internetowej Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I ty teraz też biegniesz, rozumiem, tak?
2: Biegnę przygotowywać kolejne newsy dla słuchaczy.
0: Dobrze, uciekasz do redakcji, a widzimy i słyszymy się już o 10:30. To żeby ci się biegło w dobrym tempie, gramy dalej The Hard Way w głośnikach za 26 minut 10.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Taka sytuacja.
1: Bardzo ciekawym tematem zajął się teraz Łukasz Kostecki.
2: Reporter Radia Centrum ruszał na ryneczek w poszukiwaniu dobroci w postaci owoców i warzyw, no i przy okazji zapytał o ceny.
1: No właśnie, cytując poetę, na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy.
3: Wszystko jest drogie, nawet głupia fasola czy reśnie, czy truskawki.
4: No trochę drożej, ale nie za dużo. Nie ma aż tak wielkiej różnicy. Jak to mam poniższą trochę pensję, no to ono to samo wychodzi. Także ja na razie nie narzekam.
5: Poszły w górę, to trzeba powiedzieć. Czereśnie patrzyłem po 10 lat.
6: A w porównaniu z poprzednimi latami to jednak drożej.
5: Jest, to jest dużo. Tak,
3: bardzo dużo.
5: Dla emerytów to jest naprawdę ciężko.
3: Czy kapusta, bardzo dużo.
5: Bardzo drogie jest naprawdę. I ziemniaki młode i wszystko. To jest naprawdę, bardzo są bardzo drogie. Wysokie
3: ciężko
5: ceny.
3: Się żyje. Ciężko jest.
1: A to seller, westchnął seller, można
2: a
1: powiedzieć.
2: Feller.
1: A to feller. A to dokładnie. Słuchaj, jest coś droższego jeszcze ze straganu,
2: tak,
1: z ryneczką?
2: Tak. W kwestiach związanych z drogimi rzeczami na polskich ryneczkach, to najdroższe owoce w handlu detalicznym to świeże jeżyny, nawet powyżej 100 zł. A jeżeli chodzi o świat, to najdroższym owocem świata jest durian, jak się okazuje, który po polsku nazywamy zybuczkowcem.
1: Ale jego na ryneczku w Kaliszu raczej nie znajdziecie.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. Rosyjski zmasowany atak na Ukrainę. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata już o godzinie 10.
2: Reklama.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
7: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
6: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy, nie to mi się marzy.
7: A co się marzy?
6: Granit. Nie plami się, nie blaknie, twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
7: To gdzie ja to kupię?
6: Granit naturalny, Kalisz, Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Temperatura rośnie bardzo szybko i maksymalnie wzrośnie dzisiaj, uwaga, do 24 stopni, a więc zrobi się naprawdę ciepło i przyjemnie. Do tego przez większość dnia pogodnie, słonecznie, w tej chwili bezchmurne niebo nad Kaliszem. Słaby wiatr tylko dziś wieje z kierunku południowo-wschodniego. Warunki biometeo są korzystne, ciśnienie powoli rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Za chwilę o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Potem o wycofywaniu z sieci sklepów szklanek z ołowiem i kadmem. Najpierw jednak wrócimy do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. Tomasz Orchowski.
7: Cztery osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze, w stolicy. Szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne.

0: Aktualne możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
1: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie podjęcia kolejnych, tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Przejezdna jest już droga krajowa 60 w Gołyminie na Mazowszu, gdzie rano zdarzyły się ciężarowy DAF dostawczy Iveco i osobowy Mercedes. Dwie osoby z osobowego auta trafiły do szpitala, trwają jeszcze ich badania, podała policja. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek. Podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie, druga z Polek tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, o czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
2: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Diane Parry.
3: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
2: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi, i Mai, Maciej Ryszczuk.
4: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
2: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Jelina Switolina z Martą Kostiuk.
1: Ćwierćfinały wielkoszlamowego turnieju w Paryżu ruszają za godzinę.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Już 4,5 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
8: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Ciekawa sytuacja, bo tak, w czwartek fajnie, święto, wolne, katolickie, można poświętować, można zagrillować, jak będzie ładna pogoda na przykład, bo ma być, więc dlaczego by nie, ale niektórzy robią sobie długi weekend z tego święta. Są tacy ja sprytni, którzy biorą wolne,
2: tak, wolne
1: i wtedy już od czwartku aż do piątek, sobota, niedziela wolne, tak, ale i dopiero w poniedziałek powrót. Ale
2: skoro
1: właśnie
2: święto katolickie, to są tacy, którzy, wiecie, no nie ma takiego półśrodka, no jak świętujemy po katolicku, to po katolicku. Jeżeli przypada na piątek, to w piątek przecież należy się wstrzymać od spożywania mięsa,
1: znaczy,
2: i innych
1: pokarmów. Święto przypada na czwartek, Karolina,
2: tak, ale
1: w piątek jest wolne.
2: Później jest wolne, ale chodzi mi o to, że w piątek, że wiesz, jak tutaj święto takie, to tutaj też święto. Czyli w piątek trzeba się pilnować i już nie grillować.
1: Słuchajcie, jest dyspensa. Gdzie nie gdzie. U nas na przykład jest. Metropolici
2: Wydań.
1: Czyli
2: można, można grillować.
1: Gdański, gnieźnieński, poznański, lubelski, katowicki, warszawski, tam można grillować. Ale są też takie miejsca w Polsce, gdzie nie wydano dyspensy.
2: Nie ma dyspensy. Wtedy i grillować nie można. W marchewkę.
1: Z tymi dyspensami to też jest różnie, bo gdzieniegdzie jest też jakieś zadośćuczynienie, a gdzieniegdzie nie ma. No to trzeba teraz zakombinować, do kogo jedziemy na tego grilla w piątek.
2: Który
1: do kogo
2: region
1: będzie najkorzystniej. Tak. Do nas oczywiście
2: zapraszamy.
1: Zapraszamy, Wielkopolska grilluje. Tak, w każdym razie 15 minut po godzinie 10:00 my gramy dalej. Teraz coś, co wszyscy doskonale znacie. Pink Floyd.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
7: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wciąż niskie zwierciadło wód gruntowych w Wielkopolsce, a więc zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w naszym województwie.
2: Szczegóły wiadomości o 10.30.

0: 10:30 na zegarach w studiu Radio Centrum, przy mikrofonie teraz Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niskie zwierciadło wód gruntowych w Wielkopolsce. Kilkadziesiąt ton azbestu zniknęło z Liskowa, a w sporcie 4 stalowe krążki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w Wielkopolsce. Alert w sprawie obniżenia się zwierciadła wód gruntowych wydał Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Ten obowiązuje przez cały czerwiec.
3: Ostrzeżenie o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej oznacza, że na terenie Wielkopolski może dochodzić do obniżania się zwierciadła wód gruntowych, a to będzie skutkować wysychaniem strumieni oraz mniejszych jezior, a także niektórych przydomowych i polnych studni. W Polsce niżówki hydrogeologiczne najczęściej występują w okresie letnim i jesiennym. To skutek małych opadów i silnego parowania. Zjawisko suszy w Wielkopolsce to problem występujący od lat i od lat się nasilający. Alert o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej w okresie od 1 do 30 czerwca został wydany dla 14 województw. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W Liskowie usunięto ponad 63 tony azbestu. Właśnie podsumowano realizację trwającego kilka miesięcy zadania. W ubiegłym roku mieszkańcy gminy zgłaszali chęć bezpłatnego usunięcia azbestu, który był demontowany przez specjalistyczną firmę i utylizowany. Liskowski samorząd na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości trochę ponad 40 tysięcy złotych, a blisko 4000 dołożył z własnego budżetu. Siedmioro reprezentantów klubu sportowego Stal LA Ostrów, 4 medale i sporo rekordów życiowych. To dorobek młodych ostrowskich lekkoatletów podczas rozegranego w niedzielę we Włocławku finału krajowego Nestle Cup, nieoficjalnych mistrzostw Polski do lat 14.
4: We Włocławku spotkała się lekkoatletyczna elita Polski z roczników 2013 i 14. Wystartowali tam najlepsi zawodnicy i zawodniczki wyłonieni przez Wojewódzkie Związki Lekkiej Atletyki. W tym roku rywalizacja miała wyjątkową formułę. Zawodnicy startowali bowiem w parach i walczyli w dwuboju. Każdy uczestnik najpierw mierzył się z biegiem na 60 metrów, a następnie startował w wybranej konkurencji, powiedział Radiu Centrum Marek Walczak, trener KS Stal LA. Złote medale zdobywali Pola Galusińska i Jakub Marszałkiewicz w biegu na 60 metrów oraz skoków dal. Sukces ten cenniejszy, że startowało aż 56 par. Drugie złoto wywalczyli Karina Kierzek i Franciszek Marcinkowski w dwuboju 60 metrów i 600 metrów. Dwa brązowe krążki zdobył duet Nikola Szlachta i Maksymilian Marcinek w dwuboju 60 metrów plus skok zwyż. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 11.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit, ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach, do domu, ogrodu i na balkon. Astwit, do warzyw, sadów i upraw pod osłonami, wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit, nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: to zostawiamy na moment pana Macieja Maleńczuka, który będzie zastanawiał się nadal, czy jej wierzy, czy nie wierzy. Wy uwierzcie nam, bo zdradzimy wam teraz dokładnie, jak wygląda obecny repertuar Kina Centrum.
1: No właśnie, dzisiaj, jeżeli macie ochotę się wybrać z Milusińskimi najmłodszymi, to bardzo proszę o 16.50 animacja. Niesamowite przygody skarpetek i to już trzecia część, tym razem skarpetki lecą w kosmos.
0: Myślę, że do pralki, ale nie, te podróże są bardziej zwariowane.
1: A tam też jest niezły kosmos, jak znikają i nie wiadomo gdzie. Ale jest jeszcze jeden tytuł, Drzewo Magii, to też jest familijny, fantazy przygodowe, cudny film i naprawdę wizualnie majstersztyk.
0: A jeśli chodzi o to, co później wieczorem o godzinie 20 na ekranie, no to pojawia się amerykański dramat akcji pod tytułem Zwiadowcy.
1: No właśnie, a tutaj Jake Gyllenhaal i Henry Cavill. I jeżeli chodzi o te wydarzenie, które już wkrótce, to w czerwcu pamiętajcie, La Strada po raz 33, która startuje 8 czerwca wydarzeniami towarzyszącymi.
0: A jest ich sporo, także obserwujcie nasze media, media społecznościowe i RCFM, a za 14 minut będzie już 11.

0: Melanie C w głośnikach, tak jeszcze przed 11:00, do 11:00 zostaje nam 7 minut.
1: Już czas i pora na nas. Idziemy szukać słońca z Damianem. Może jakieś opalanko albo na obiad jakiś grill, wiecie?
0: Na pewno na dzisiaj, słuchajcie, nie zakładamy krawata w żadnym wypadku.
1: Nie, dzień bez krawata.
0: Dzień bez krawata. Tak, pamiętajcie o tym do końca dnia.
1: W kwestii pogodowej na długi czerwcowy weekend, również w najbliższych wiadomościach o godzinie 11:00. A już do nas mknie, biegnie przez pola i lasy Grażyna Marciniak. Ona nam z daleka macha, ale już wam teraz powie też dzień dobry.
0: Nawet usłyszymy jeszcze
2: dzień
0: Grażynę.
2: Dzień dobry, cześć.
0: O, i wszystko już jasne.
2: Przez łąki, przez pola była taka kiedyś piosenka. Ale pędził
1: możesz
2: ktoś
1: zaśpiewać, inny. Możesz zaśpiewać. Później my
0: hulali
1: śpiewające...
0: po polu i pili kakao, też taka była piosenka. W ogóle dużo było piosenek w historii.
1: U nas też będzie dużo piosenek.
0: My też mamy sporo piosenek. W końcu radio, jakby nie patrzeć. Dziękujemy serdecznie za ten poranek. Do usłyszenia.
1: Pa.
3: Reklama. No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
8: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
7: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
9: Promocja trwa do 31 sierpnia.
7: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
9: Armatura24.pl
10: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
11: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
12: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Do 24 stopni dzisiaj w regionie południowym Wielkopolski. Gorąco, upalnie, chmury się kłębią, ale dzisiaj podobno jeszcze nie będzie jakiegoś szaleństwa burzowego z nich. Za to jutro może się to wszystko pozmieniać. A dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany. Bardzo dużo słońca w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Mamy też prognozy pogody na długi weekend. Marcin Krzemiński. Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych. To aktualne dane dotyczące jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. W Kijowie zginęły 4 osoby, w Dnieprze 9, wśród nich dziecko. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu 2 przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku ostrzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale większość dostaw już przywrócono. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
6: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcze, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
5: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do

0: 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. A propos pogody, znamy prognozy na rozpoczynający się jutro wieczorem długi czerwcowy weekend. W wielkim skrócie będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie, ale niestety też mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, zwłaszcza burz, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
1: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu. Lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr. I największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
0: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. W zabrzańskim kościele świętego Józefa realizowane są zdjęcia do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. Chodzi o nową wersję kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. Ekipa przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych pracach prowadzonych m.in. w Łodzi i Częstochowie. Proboszcz parafii zapewnia, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby. Wszystko ma wrócić do normy w czwartek, czyli w Boże Ciało.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Czy wszystko wróci do normy w czwartek? Nie wiem, a dzisiaj co mamy? Wszystko się miesza, jeśli chodzi o dni tygodnia, bo jak zawsze jest taki świąteczny dzień w środku, no to potem nam się może to wszystko pomieszać. Ale jak ktoś ma długi weekend, to fajnie. 5 minut po 11:00. Dzień dobry, Grażyna Marciniak, cześć.

0: Reklama.
1: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Och, francuskojęzycznie nam się jakoś tak wszystko dzisiaj układa, że możemy jeszcze trochę Polcem pokibicować. Nie sądziliśmy, że Mai tylko idzie, no ale bardzo się cieszymy, że Maja jest. Szkoda, że nie ma Igi, a na korty w Paryżu czym czas, żeby zaglądać. Jest wtorek, dzisiaj 2 czerwca. Dzisiaj przede wszystkim świętują Erasm, Eugeniusz, Marcelina, Maria, Marianna, Marzanna, Mikołaj i Piotr. Wszystkiego co najpiękniejsze. No i zagramy specjalnie dla was. Kto urodził się 2 czerwca? Ręka w górę. Również o was pamiętamy.

0: już nie miał uprawnień, żeby prowadzić pojazdy mechaniczne. Mało tego, jego motocykl nie miał aktualnych badań technicznych, a jednak poruszał się po gminie Sośnie. Mieszkaniec, który uciekał przed policją, i ten temat między innymi w wiadomościach o 11.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
4: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
3: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
4: A co się marzy?
3: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
4: To gdzie ja to kupię?
3: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8.16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi? Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: Reklama.
9: Od radia.
1: Na ten temat.
10: Środa, 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
10: Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie Kolonii. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
9: Od radia. Dla ciebie.

0: Jest 11.30, o tym co w regionie południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Policyjna akcja w lasach w gminie Sośnie. Prywatny samochód i prywatne podwórko. Wracamy do tematu parkowania radnego PiSu przed willą Kalisja, a w sporcie ostrowscy piłkarze liczą na rewanż w Gdańsku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 33-latek miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo tego wsiadł za kółko. Wpadł, bo chciał uniknąć kontroli drogowej. Okazało się, że miał przy sobie narkotyki, a w miejscu zamieszkania hodował drzewko marihuany. Ze swojej działalności będzie tłumaczyć się przed sądem. Pod koniec minionego tygodnia mieszkaniec gminy Sośnie wsiadł wieczorem na motocykl i poruszał się po gminnych drogach. Po godzinie 20 dzielnicowi z posterunku policji w Sośniach patrolowali ten teren.
3: Dzielnicowi z posterunku policji w Sośniach zatrzymali 33-letniego mieszkańca gminy Sośnie. Mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdu wsiadł na motocykl i próbował uniknąć kontroli drogowej. Dodatkowo przy mężczyźnie ujawniono marihuanę. Dalsze czynności doprowadziły także do zabezpieczenia narkotyków oraz krzewu konopi w jego miejscu zamieszkania.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Patrycja Naczkę z ostrowskiej policji. 33-latka zatrzymano, obecnie przebywa w areszcie.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: I znów, jak bumerang, wraca sprawa parkowania przed budynkiem Villa Kalisja w Kaliszu prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza Sławomira Lasieckiego z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Straż Miejska niebywale pobłażliwa i jakże wyrozumiała dla radnego Lasieckiego, teraz odmawia jednoznacznej odpowiedzi, czy na placu przed budynkiem Villa Kalisja parkować może każdy kierowca, niezależnie od tego, czy jest radnym miejskim, czy członkiem PiS, czy zwykłym mieszkańcem Kalisza. W swej gorliwości Straż Miejska zakłada już nawet, że radny może przecież mieć jakieś specjalne pozwolenie, by parkować na cudzym podwórku. Całość tego kuriozalnego tłumaczenia przewodniczącego Rady Miejskiej przez naczelnika ze Straży Miejskiej znajdziecie na naszej stronie internetowej w materiale Cudze Podwórko. Ostateczną ocenę tej żałosnej sytuacji pozostawiamy Kaliszankom i Kaliszanom. Z pewnością i nieraz przypomną to strażnikom miejskim w trakcie ich niepobłażliwych interwencji w stosunku do zwykłych, w cudzysłowie, mieszkańców. Tomasz Gmys, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Po porażce po rzutach karnych w Ostrowie w pierwszym meczu o brązowy medal Orlen Superligi czas na rewanż w Gdańsku. A mowa o pojedynku Rebut Kaper Ostrowi z PGE Wybrzeżem, który dzisiaj o 18.00 rozpocznie w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu.
5: Jakkolwiek by to nie brzmiało, po prostu biorę winę na siebie, może tak się poprawię i uważam, że mogę zagrać o wiele lepiej i mam nadzieję, że w następnym meczu w Gdańsku to pokażę. Jedziemy walczyć i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócimy i te dzisiejsze pożegnanie to nie będzie te prawdziwe, ostatnie pożegnanie. Nie bójcie się, na pewno jeszcze postaram się pokazać 2 czerwca w Gdańsku, że potrafię lepiej bronić.
2: Powiedział Radiu Centrum żegnający się po tym sezonie z Rebut Kaper Ostrowią Kacper Ligarzewski. Rywalizacja o brązowy medal toczy się do 2 zwycięstw.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 12.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No to moto konkurs.
4: Tym razem do wygrania w Radiu Centrum Niezawodne i Wygodne.
5: Słyszałeś?
6: MG S9 PHEV.
4: Na weekend z pełnym bakiem. Od poniedziałku do czwartku między 8 a 16 podajemy jedną kolejną cyfrę kodu PIN. Klucza do wygranej. W piątek tuż po 12 czekamy na Twój telefon z kompletnym kodem PIN. Kto pierwszy go poda, odjeżdża nowiutkim MG, którym nacieszy się przez cały weekend. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
1: Teraz konkurs. Będzie można pojeździć automarki MG S9 PHEV na weekend odjazdowy SUV z pełnym bakiem dla kogoś, kto zgromadzi cyfry od 1 do 4, czyli czterocyfrowy kod, który podajemy od poniedziałku do czwartku na antenie Radia Centrum między 8 a 16. No i w piątek wystarczy zadzwonić po 12 jako pierwszy i podać właśnie pełen czterocyfrowy kod po to, żeby pojeździć sobie w weekend. No a teraz szansa, uwaga, żeby podać kolejną cyfrę. Kto zapisuje, ten już powinien mieć drugą na liście. Uwaga, ja też się przygotowuję, no to zaczynamy.
2: Dzisiejsza cyfra kodu PIN.
1: 5.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
3: Reklama.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
8: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 20.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Dużo słońca, jesteśmy w obszarze obniżonego ciśnienia i w ciągu dnia pod wpływem niżu z nadmorza północnego. Dzisiaj maksymalnie do 24, miejscami 25 stopni w regionie. Wiatr początkowo słaby, zmienny, a później południowo-wschodni. A dzisiaj ciśnienie delikatnie spada, teraz na barometrach 1001 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Czy będą więc zmiany? Nad zakazem smartfonów w szkołach debatują ministrowie. 4 lata wolnego wystarczyły, by zatęsknić za tenisem. Serena Williams potwierdza, że wraca. Agnieszka Trojanowska, BIS. Już co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawia jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
6: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej jest nierealne.
5: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Od wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach dzieli nas już zaledwie kilka kroków. Projektem ustawy w tej sprawie zajmują się dziś ministrowie na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu, o czym Marcin Starzec.
7: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
8: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby

0: dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
1: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
2: Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy szkolne. Kolejne słowa krytyki w stronę prezydenta Ukrainy po nazwaniu przez niego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że to najwyższy czas, by Wołodymyr Załański cofnął i zmienił tę decyzję. Jak dodał, nie warto, by sojusznicy wdawali się w polityczne spory wokół wydarzeń historycznych, które w Polsce są oceniane jednoznacznie.
3: Miałem nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełenski, tę sprawę po prostu rozumie. No wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
2: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymirowi Załańskiemu orderu Orła Białego byłoby jednak kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenie nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. Serena Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się już od dawna. 44-latka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Na razie rozegra pojedynki deblowe w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju w Londynie. Amerykance przyznano dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej, o czym Błażej Kulesza.
4: Deblową partnerką Williams ma zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Obie panie zagrają w turnieju deblowym na kortach w Londynie. Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału, przekazała dziennikarzom Williams w oświadczeniu. Ponadto młodsza z sióstr Williams ma także w deblu później wystąpić w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie.
2: Serena Williams rozstała się z tenisem 4 lata temu po występie w wielkoszlemowym US Open.
5: Kursy walut.
6: Zaglądamy do kantorów. Średni bieżący kurs euro 4,23 zł. Dolar amerykański teraz 3,63 zł. Frank szwajcarski 4,62 zł. Funt brytyjski 4,89 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 5 minut po 12. Mam już kawałek dnia za sobą, no ale nadal wtorek. W kalendarzu już 2 czerwca.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

przygotowujecie się na wieczór? Dobrze o tym pomyśleć już po południu. Już 18 minut po godzinie 12, dzisiaj dzień bez krawata, więc tak bardzo luźno pomyślmy o tym wieczorze. Niezobowiązująco, nieoficjalnie. Oficjalnie to możemy w pracy, ale w tych krawatach to pewnie dzisiaj jest ciepło. Dzisiaj jest także dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych i dzień macochy. Wtorek, 2 czerwca w kalendarzu i 153 dzień roku.

0: Gotowi na rewitalizację zabytkowego obiektu, jeżeli chodzi o dworzec PKP w Nowych Skalmierzycach, to chętnie byśmy widzieli go w odnowionej formie. I tak już będzie niedługo. Wczoraj została podpisana umowa zwolnionym w konkursie wykonawcą. No i między innymi o tym w wiadomościach o 12.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
2: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
2: Armatura 24P.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
5: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny. Prosty w stosowaniu. Skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit. Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit. W zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
12: Od radia.
1: Na ten temat.
13: Środa, 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
13: Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie Kolonii. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
12: Od radia. Dla Ciebie.

0: 12.30, przerwa w muzyce po to, żeby dowiedzieć się, co w regionie, a o tym opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Symbol Nowych Skalmierzyc będzie wyremontowany. Zaprosimy na wystawę do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Awans na stulecie klubu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: To kolejny krok w kierunku realizacji jednej z największych inwestycji w Nowych Skalmierzycach. W poniedziałek podpisano umowę wyłonionym w konkursie wykonawcą, a chodzi o rewitalizację budynku dworca PKP.
3: Co ważne, to nie będzie zwykły remont. Mówimy o prawdziwej rewitalizacji zabytkowego obiektu, przywróceniu mu świetności, ale też nadaniu nowych funkcji publicznych, społecznych, kulturalnych. Dworzec jest symbolem historii miasta, kolei, dawnej granicy, dlatego ta inwestycja ma dla nas tak ogromne znaczenie tożsamościowe. Wartość projektu to blisko 49 milionów złotych przy 80% dofinansowaniu. To naprawdę wielki sukces organizacyjny, ale także finansowy gminy, a jednocześnie początek bardzo ważnego etapu prac.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Samorząd pozyskał dofinansowanie do projektu ze środków unijnych w wysokości nieco ponad 34 milionów złotych oraz fundusze z budżetu państwa w wysokości blisko 5 milionów złotych.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Tylko do środy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dostępna jest wystawa Skrzydła nad horyzontem. W ramach ekspozycji prezentowane są prace Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej oraz Roberta Jundo, artystów związanych z ASP w Łodzi.
4: Proszę Państwa, jest to wystawa pod tytułem Skrzydła nad horyzontem, więc staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie. Skrzydła, horyzont, czyli pejzaże. Wybrała takie prace, czyli Ewelina i ja, abyście Państwo mogli no właśnie wpisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat, tego horyzontu i skrzydeł tych anielskich, ale nie koniecznie anielskich, bo wiatr, to co myśli, też mogą być skrzydłami, więc jest to jakaś przenośna.
2: Zapraszam słuchaczy Radia Centrum Robert Jundo, a wystawę przy ulicy Łaziennej 6 można oglądać w godzinach otwarcia Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Na 3 kolejki przed końcem sezonu zapewnili sobie awans do klasy A. Mowa o piłkarzach Raszkowianki Raszków, którzy po sobotnim triumfie na wyjeździe nad LKS-em Czarny Las 4-2 są już pewni, że w nowym sezonie zagrają w wyższej lidze. Walka toczy się jeszcze o pierwsze miejsce, bo Raszkowianka ma tyle samo punktów, co drugi Sokół Świba.
5: Fajnie, że na trzy kolejki przed końcem, bo ci chłopacy, co grali trochę mniej, mają teraz szansę gdzieś tam się wykazać, bo nie ukrywam, że na pewno jakieś wzmocnienia będą robione latem w A-klasie, żeby też walczyć o jakieś najwyższe cele.
6: Na stulecie, to był chyba taki cel, żeby właśnie na stulecie klubu awansować. Udało się to wszystko zgrać, będziecie świętować w weekend 20-21 czerwca.
5: Chodziło o to, żeby awansować na stulecie, żeby to była jakaś fajna pamiątka. Nieważne, czy z B-klasy, za klasy, czy odwrotnie, czy tam za klasy do okręgówki, ale najważniejsze było, żeby awansować. I już teraz było tam małe świętowanie w sobotę po meczu, ale wydaje mi się, że na tych obchodach będzie takie już konkretne.
2: Powiedział Radiu Centrum Daniel Kaczmarek. Obchody jubileuszu stulecia Raszkowianka ma zaplanowane na weekend 20 i 21 czerwca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 13.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Jak gorąco to dopiero będziemy mówić, dopiero jest początek czerwca, przed nami jeszcze wakacje i na pewno upał się zdarzy, a od 12 sierpnia ma obowiązywać nowy przepis, który ma gwarantować klientom restauracji bezpłatne pół litra wody z kranu do posiłku. Woda mogła być podawana na życzenie klienta przy stoliku albo w innym miejscu podawania posiłków, no i bardzo dobrze, bo takie pół litra przyda się kranowy wtedy, kiedy będzie naprawdę gorąco.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Miria Andriejewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlamowego French Open. To już w wiadomościach o 13 za kilka minut. Warszawa obudziła się po raz pierwszy z zakazem kupowania alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. I tak już będzie, jeśli chodzi o kolejne noce. No i będzie już pewnie zakaz od kolejnego roku szkolnego korzystania ze smartfonów w szkołach. Między innymi te tematy o 13 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
6: Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
7: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
8: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
9: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
10: Telefon 196-23.
9: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
10: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
11: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj można spoglądać w niebo, na te kłębiaste chmury, szukać kształtów. Zachmurzenie małe, miarkowane w ciągu dnia, pogodnie. Bez opadów, do 24, miejscami 25 stopni, 23 stopnie teraz na termometrach. Wiatr słaby, zmienny, a potem będzie zmieniał kierunek na południowo-wschodni. Dzisiaj biometr jest korzystnym, a na barometrach delikatnie ciśnienie spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w szkołach. Warszawa na trzeźwo po pierwszej nocy z pełną prohibicją. Jest pierwsza półfinalistka French Open, to rosyjska tenisistka. Agnieszka Trojanowska-Bis. We wszystkich szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów przez uczniów. Zakaz ma obejmować nie tylko lekcje, ale również przerwy, mówi premier Donald Tusk.
6: Nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych całej populacji, ale szczególnie najmłodszych.
5: Będą też wyjątki dla uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względów zdrowotnych. Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe regulacje mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Warszawa obudziła się dziś po raz pierwszy po nocy z prohibicją na całym swoim obszarze. Od 22 do 6 rano nie można było i już nie będzie można kupować alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Można je zamówić jedynie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
7: To jest taka sytuacja imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
5: Od listopada ubiegłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała testowo w dwóch stołecznych dzielnicach, w Śródmieściu oraz na Pradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu. Uroczysta parada przeszła przez Rzym z okazji Święta Republiki. W tym roku Włosi mają szczególne obchody w związku z okrągłą 80. rocznicą ustanowienia Republiki w wyniku referendum, w którym większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem monarchii. Uroczystości towarzyszył przelot nad Rzymem samolotów zespołu akrobacyjnego sił powietrznych. Na Koloseum została rozwieszona ogromnych rozmiarów włoska flaga, a w słynnej rzymskiej alei wśród zabytków starożytności zgromadziły się na paradzie tysiące osób. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Władimira Załańskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom UPA kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską.
8: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Załański.
5: Jednak w reakcji na decyzję Władimira Załańskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 8, rosyjska tenisistka wygrała z Rumunką Sereną Cirstą, a spotkanie trwało zaledwie

0: 56 minut. Panie mecz rozegrały pod zamkniętym dachem, bo po 9 dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Chyba tak szybkiego meczu w ćwierćfinale wielkiego szlema, jeżeli chodzi o Paryż, nikt się nie spodziewał. No i 19-latka, która tak wysoko jest już w Rolandzie Garrosie, gratulujemy. A tu nikt się nie spodziewał, że będzie drugi hymn, nie jeden, a dwa. Przyboje mogą to być, jeśli chodzi o męskie granie tegoroczne i orkiestra szaleje. Kilka dni temu Tańczę, to jest drugi hymn męskiego grania orkiestra tegorocznego i znów Vito Bambino, Igor Herbut, Izalia z takim utworem, w którym, jeżeli chodzi o teledysk, zajął się nim Vito Bambino, występują fani męskiego grania. Może gdzieś wśród tej 50 osób znajdziecie siebie?

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 13. Wreszcie ktoś mnie usprawiedliwia, że trzeba już zjadać podobną. To jest takie przyzwolenie. Dwa kawałki gorzkiej czekolady dziennie. I to podobno jest sekret do długowieczności, bo badania naukowców z Londynu sugerują, że kluczową rolę odgrywa teobromina w naszym samopoczuciu. Naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca. Szukajmy właśnie w gorzkiej czekoladzie. No i okazuje się, że w codziennej diecie, jak zarzucimy te dwie kostki, to nic nam nie przybędzie, a ubędzie. A to nowość. To znaczy, już w ciągu ostatnich dni mogę powiedzieć, że czuję się o 20 lat młodsza.

0: Zazwyczaj brakuje dokumentów i zgromadzenie dokumentacji to jest mnóstwo czasu, a tymczasem dokumentacja gotowa. Czego brakuje? Na budowę ponad 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 między Przygodzicami a Ostrzeszowem.
1: Chcę cię mieć przy sobie.
0: 13.30 szczegóły.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
3: Reklama.
6: Od radia.
2: Na ten temat.
7: Środa, 12.30.
2: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie Kolonii. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum.
6: Od radia dla Ciebie.

0: Minęła 13.30, czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski. O tym, co w regionie, opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dokumentacja gotowa. Teraz potrzebne jest pozwolenie na budowę odcinka S11. Czas na wakacyjne obsadzanie kwiatami Ostrowa. Podsumujemy też ósmy bieg Tribeco-Stawiszyn.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Do wojewody wielkopolskiej złożono wniosek o pozwolenie na budowę ponad 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 między Przygodzicami a Ostrzeszowem. Tym samym zakończono etap opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwoli na przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót w terenie.
3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że procedowanie wniosku o pozwolenie na budowę zajmie około 7 miesięcy. Na pracę w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasem awaryjnym, a także rezerwą terenu pod rozbudowę do 3 pasów rozpocznie się po uzyskaniu decyzji. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w pierwszej połowie 2029 roku. W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące drogi na odcinkach kolidujących z drogą ekspresową. Powstaną również nowe fragmenty dróg lokalnych oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Nowa trasa przez istniejący już odcinek S11 połączy dwa istotne lokalne ośrodki Ostrów Wielkopolski i Ostrzeszów. Tym samym umożliwiony będzie szybki, bezpieczny i komfortowy przejazd z pominięciem zatłoczonych obecnie dróg krajowych. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe. Pierwszy z nich to Przygodzice, który umożliwi wjazd na stary przebieg drogi krajowej nr 11, który po oddaniu ekspresowej trasy stanie się drogą samorządową. Drugim węzłem jest Antonin, który zapewni sprawne połączenie z drogą krajową nr 25 w kierunku Oleśnicy i Wrocławia. Koszt całej inwestycji to blisko 550 milionów złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Po sezonie wiosennym czas na wakacyjne dekorowanie miasta kwiatami. W tym roku posadziliśmy już około 16 tysięcy bratków, powiedział Radio Centrum Wojciech Białas, prezes spółki CRK Zieleń i Rekreacja w Ostrowie Wielkopolskim. Liczba ta jest o wiele mniejsza niż w ostatnich latach. Powód? Po rewitalizacji części miasta pojawiły się nasadzenia stałe.
4: Latem będziemy sadzić jak co roku. Będą to pelargonie, begonie, turki. Cała gama kwiatów, ta różnorodność jest około 20 gatunków. Te miejsca tak naprawdę w Ostrowie są powtarzalne i pojawią się w newralgicznych miejscach naszego miasta. Będzie to rynek, będzie to Grabowska, będzie to Gimnazjalna, Partyzancka, no i wiele innych.
2: Powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, szef Ostrowskiej Zieleni. W tym roku wysadzanie kwiatami rozpoczęło się w marcu. Kilkuset zawodników w różnych kategoriach stanęło do rywalizacji biegowej w ramach ósmego biegu Tribeco-Stawiszyn 5-10-15. W Starym Kiączynie na starcie głównej rywalizacji stawiło się niemal 180 zawodników. 15-kilometrowy bieg główny, który wliczał się do klasyfikacji ogólnej biegowego Grand Prix Ziemi Kaliskiej, w kategorii Open mężczyzn wygrał Maciej Kardas z Ostrowa Wielkopolskiego, który dystans ten pokonał w niespełna 52 minuty.
5: Przyznam się szczerze, że odrobinę zbyt wiele, ale generalnie temperatura, można powiedzieć, że w optymalnym zakresie, biegło się całkiem dobrze. Nie ukrywam, że jestem na etapie przygotowań, docelowy start to maraton wrocławski. Dzisiaj biegłem dość kontrolnie, kontrolowałem cały dystans, kontrolowałem tempo, utrzymując je na poziomie około 3 minut 30 sekund na kilometr. Także założenie spełnione, żeby zbyt ambitnie nie pobiec, a żeby wykonać odpowiedni trening.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Kardas. Tego dnia organizatorzy poza biegiem zaplanowali wiele atrakcji. Najmłodsi mogli skorzystać z zabaw w ramach Gminnego Dnia Dziecka, a dorośli mogli wesprzeć zbiórkę środków dla Ani Mrówczyńskiej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Takie tobie sobie tempo wcale nie ambitne. 3 minuty 30 sekund na kilometr. Mati, gdzie tutaj chyba, wiesz co, nie wiem, na wrotkach?
2: Ja nie wiem, ale no gdzie na wrotkach? Ja bym tak dobiegł.
0: 24 minuty do 14.

0: Freddy ze swoimi wielkimi możliwościami głosowymi. Oj, będziecie mieć wielkie możliwości na weekend, bo będzie auto z pełnym bakiem na weekend. No i szansa, żebyście zapisywali cały tydzień, właściwie od poniedziałku do czwartku, kody. Właściwie to jest taki element kodu. Codziennie jedna cyfra, między 8 a 16, trzykrotnie jedną cyfrę kodu PIN podajemy na antenie Radia Centrum. No już niebawem pojawi się ta wtorkowa, więc jeżeli gdzieś jesteście, bądźcie czujni.
1: Reklama.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
5: Gramy tak.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ogłosił nabory na wolne stanowiska pracy. Młodszy strażnik, młodsza strażniczka Straży Miejskiej i inspektor, inspektorka w Wydziale Komunikacji Społecznej. Szczegóły dotyczące poszczególnych stanowisk dostępne są w ogłoszeniach o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Oferta pracy.
1: Firma działająca w branży chłodnictwa i klimatyzacji z siedzibą pod Ostrowem Wielkopolskim zatrudni pracowników. Doświadczenie mile widziane, ale niewymagane. Mogą być osoby do przyuczenia. Warunek konieczny: prawo jazdy kategorii B. CV proszę kierować pod adres mailowy biuro@chłodinstal.pl. biuro@chłodinstal.pl.
0: Ogłoszenia płatne.
1: +88 400 106 4, numer telefonu, gdy ktoś szuka pracy. Czekamy pod tym numerem na wasze rekomendacje już teraz.

Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Skrót dzisiejszych ogłoszeń o zatrudnieniu znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13:45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
6: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
1: Reklama. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Zachmurzenie małe i umiarkowane w ciągu dnia. Jesteśmy pod wpływem niżu nad Morza Północnego i dzisiaj od południa nasuwa się klin ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Na termometrach 24 stopnie w niektórych miejscach regionu południowej Wielkopolski. To już maksymalna temperatura na dzisiaj. W innych jeszcze jeden stopień może skoczyć, a dziś wiatr z południowego wschodu słaby. Dzisiaj też termometry nie pokażą tak dużo, za to gdzieś w ciągu najbliższych dni będziemy spodziewać się różnych zmian.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Kijów. To może być wyjątkowo suche i gorące lato. El Nino właśnie się rozkręca. Agnieszka Trojanowska-Bis. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
6: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że po pierwsze, siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność i sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
5: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
7: Zakładasz kask?
8: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę.
9: No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
5: Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
10: Sytuacja, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
5: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Władze litewskie informują, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienie o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie. Przed wyjątkowo silnym zjawiskiem

0: Zjawiskiem pogodowym El Niño w tym roku ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna. El Niño polega na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. W najbliższych miesiącach zjawisko to dojdzie do stanów prawdopodobnie najsilniejszych od dekad. Od czerwca do sierpnia należy spodziewać się ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata, które mogą się utrzymać nawet do listopada. Szczególnie zagrożone suszą i pożarami będą Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Australia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 14, a dzisiaj jest w kalendarzu już taki moment, kiedy możemy odetchnąć o tej porze. 153 dzień roku, 18 dni astronomicznej wiosny. Jak ona nam dzisiaj się tak ładnie przekłada na to, co na termometrach. Słońce do 20:59, no i mam nadzieję najlepsze momenty dnia jeszcze przed nami.

0: się staram. Nareszcie moja Chwalińska nie mija się ze szczęściem. Trzymamy kciuki, żeby się udało, bo team Chwaliński specjalny wniosek złożył przed meczem z Rosjanką o przyznanie zawodniczce dzikiej karty do turnieju głównego tegorocznego Wimbledonu. No i miejmy nadzieję, żeby Brytyjczycy docenili lawinowo awans polskiej zawodniczki. No, trzymamy kciuki też, co w Paryżu, no i trzymamy kciuki, żeby mogła pojawić się bez eliminacji na Wimbledonie, a na razie trzymamy kciuki również za koncertowy popis na kortach.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
7: Radio Centrum.

0: można pośpiewać 23 minuty po godzinie 14, będzie można potańczyć Lambery za kilka chwil. Będzie można też posłuchać o 14.30 kolejne informacje, takie dosyć alertowe, bo Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, jeżeli chodzi o wody gruntowe, widzi powody do tego, żeby się troszeczkę zastanowić nad tym, że obniża się zwierciadło wód gruntowych. Co to oznacza dla nas? Ten alert obowiązuje w czerwcu, szczegóły już za chwilę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj Dom Weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom Weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Reklama.
3: Od radia.
1: Na ten temat.
5: Środa, 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie Kolonii. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: Jest 14.30, o tym co w regionie opowiem Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niskie zwierciadło wód gruntowych w Wielkopolsce. Kilkadziesiąt ton azbestu zniknęło z Liskowa, a w sporcie cztery stalowe krążki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w Wielkopolsce. Alert w sprawie obniżenia się zwierciadła wód gruntowych wydał Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Ten obowiązuje przez cały czerwiec.
3: Ostrzeżenie o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej oznacza, że na terenie Wielkopolski może dochodzić do obniżania się zwierciadła wód gruntowych, a to będzie skutkować wysychaniem strumieni oraz mniejszych jezior, a także niektórych przydomowych i polnych studni. W Polsce niżówki hydrogeologiczne najczęściej występują w okresie letnim i jesiennym. To skutek małych opadów i silnego parowania. Zjawisko suszy w Wielkopolsce to problem występujący od lat i od lat się nasilający. Alert o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej w okresie od 1 do 30 czerwca został wydany dla 14 województw. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W Liskowie usunięto ponad 63 tony azbestu. Właśnie podsumowano realizację trwającego kilka miesięcy zadania. W ubiegłym roku mieszkańcy gminy zgłaszali chęć bezpłatnego usunięcia azbestu, który był demontowany przez specjalistyczną firmę i utylizowany. Liskowski samorząd na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości trochę ponad 40 tysięcy złotych, a blisko 4 tysiące dołożył z własnego budżetu. Siedmioro reprezentantów klubu sportowego Stal LA Ostrów, cztery medale i sporo rekordów życiowych. To dorobek młodych ostrowskich lekkoatletów podczas rozegranego w niedzielę we Włocławku finału krajowego Nestle Cup, nieoficjalnych mistrzostw Polski do lat 14.
4: We Włocławku spotkała się lekkoatletyczna elita Polski z roczników 2013 i 14. Wystartowali tam najlepsi zawodnicy i zawodniczki wyłonieni przez Wojewódzkie Związki Lekkiej Atletyki. W tym roku rywalizacja miała wyjątkową formułę. Zawodnicy startowali bowiem w parach i walczyli w dwuboju. Każdy uczestnik najpierw mierzył się z biegiem na 60 metrów, a następnie startował w wybranej konkurencji, powiedział Radiu Centrum Marek Walczak, trener KS Stal LA. Złote medale zdobywali Pola Galusińska i Jakub Marszałkiewicz w biegu na 60 metrów oraz skoków dal. Sukces ten cenniejszy, że startowało aż 56 par. Drugie złoto wywalczyli Karina Kierzek i Franciszek Marcinkowski w dwuboju 60 metrów i 600 metrów. Dwa brązowe krążki zdobył duet Nikola Szlachta i Maksymilian Marcinek w dwuboju 60 metrów plus skok wzwyż. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 15.

0: Jak będzie wyglądała sytuacja na stacjach paliw jutro? Maksymalne ceny na stacjach będą wynosić benzyna 95, 5,95 zł za litr, 98, 6,54 grosze za litr, olej napędowy 6,40. No ale to nas nie interesuje, jeżeli chodzi o to, że będziemy mieć auto z pełnym bakiem na weekend, bo tak będzie, jeżeli chodzi o jakiegoś słuchacza, który pozbiera cyfry kodu czterocyfrowego od poniedziałku do czwartku na antenie Radia Centrum między 8 a 16, jedna cyfra każdego dnia. No i potem w piątek w samo południe zadzwoni jako pierwszy i powie, jak te cyfry kształtują się na pełen kod. Wtedy szansa, że popłynie sobie po regionie albo i dalej, jeśli chodzi o fantastyczne podróżowanie autem z pełnym bakiem.
1: Reklama. Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Warunki do jazdy dobre, ale to nie zwalnia nas z koncentracji za kółkiem. Droga krajowa nr 12 w Opatówku. Kierowca, usiłując uniknąć zderzenia z autem, które nagle zjechało na przeciwległy pas, po kolizji wylądował w przydrożnym rowie. Foto z tego zderzenia dzięki pomocy drogowej Kalisz Trójświątek, asystent 24H, znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum i pamiętajcie, uważajcie na siebie za kółkiem.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z drugiej.

0: Co to będzie za kosmiczna scena? Tak, kosmiczna, bo zawsze zachwycają te wszystkie widowiskowe występy teatrów ulicznych. 33. La Strada, Wcielenia i Kreacje nadchodzi. Kalisz znów zapłonie sztuką, jak czytamy na Facebooku Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ale zobaczcie także na ckjskalisz.pl, tutaj szczegółowy program. No a jeżeli chodzi o Kalisz, to tutaj tegoroczna edycja tego festiwalu zgromadzi artystów z Polski, Włoch, Francji, Maroka, Turcji, Ukrainy, Austrii, Kirgistanu, kraju Basków, Chorwacji i Czech. To się dopiero będzie działo. A 33. La Strada od 12 do 14 czerwca w Kaliszu, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6 zaprasza. A wcześniej możecie zobaczyć także wystawę Karoliny Bazan, która swoim okiem uwiecznia te niesamowite chwile lastradowe i jej wernisaż wystawy tych zdjęć, które wykonuje podczas różnych edycji festiwalowych. Będzie można zobaczyć Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6 już 9 czerwca o 18.
1: Warto się wybrać!

0: Przed Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jest ustalona godzina. Szczegóły w wiadomościach o 15 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: Reklama.
1: Centrum. Radio Centrum.

0: Telefon 792-306-306.
1: Pogoda na dziś.
2: Dużo słońca, chmury kłębiaste, ale tylko zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Jesteśmy w obszarze obniżonego ciśnienia i rozciąga się od Atlantyku po Włochy i Bałkany ten obszar, a kształtuje u nas pogodę niższą z centrum, które wędruje z nad Węgier w stronę Rumunii. Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada, ale biometr jest korzystny.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Właśnie minęła 15.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rząd zadowolony z zakazu smartfonów w szkołach, ale są sceptycy. Paraliż na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Poznaliśmy godzinę jutrzejszego meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod tak zwaną publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
5: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
6: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
5: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
4: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA chcą radni PiS z Lublina. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawieniu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
7: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii. Życia Polakom, którzy zostali w brutalnym sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
8: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
9: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację? Nie jesteśmy w stanie nie reagować, musimy zareagować.
4: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała lubelska rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. To nie są wakacje marzeń. Tysiące pasażerów koczują od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Z powodu paraliżu lotniska od soboty nie mogło odlecieć ponad 17 tysięcy osób. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
10: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
4: Jutrzejszy mecz Maji Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11:00. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Gorące emocje, gorąco, no i intensywnie, jeżeli chodzi o to na korcie, ale intensywnie, jeśli chodzi o weekend. Przed nami auto na weekend z pełnym bakiem dla kogoś, kto zdobędzie, ale właśnie raz, dwa, trzy, cztery cyfry kodu, które podajemy każdego dnia między 8 a 16 na antenie Radia Centrum. Aha, rośnie apetyt w miarę jedzenia. Gdybyście chcieli, to zgromadzić kolejne dzisiaj, a przegapiliście te wcześniejsze godziny, to na pewno do 16 pojawi się kolejna cyfra.

0: Reklama.
1: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

Ale dań tempo. Wiktor Dyduje, Kasia Stankiewicz, Sienkiewicz. Oj, można się pomylić. Lepiej, żeby nie. Jest wtorek nadal w kalendarzu, jeśli chodzi o to, co przed nami. Na pewno jeszcze szansa, żebyśmy troszkę pobawili się przy muzyce na 106.4, ale i także skupili uwagę na różnych rzeczach, bo informacje są dziś na pewno bardzo ważne.

0: Ach, ile masz mocy, a niektórzy mogą mieć moc nie w nogach, a w kółkach. A na weekend to już w ogóle można mieć taką szansę odjazdu, odlotu, że hej.
1: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
0: Teraz. Macie ochotę pojechać takim autem w weekend gdzieś tam w Przestworza? No dobrze, Przestworza to może za daleko, ale kosmiczna wyprawa może wam się tutaj kroić. Auto marki MGS9 PHEV na weekend. Odjazdowy SUV z pełnym bakiem może być w zasięgu ręki, zwłaszcza jeżeli kompletujecie cyfry, które składają się na czterocyfrowy kod. Od poniedziałku do czwartku szansa od 8 do 16, żeby taki kod wychwycić na antenie Radia Centrum. Podajemy tę liczbę przypisaną danemu dniu. No a potem w piątek po 12 meldujecie się na linii telefonicznej 88 400 106 4 i podajecie ten czterocyfrowy kod po to, żeby odjechać SUV-em z pełnym bakiem w nadchodzący weekend. To, co jesteście gotowi, uwaga, bo nie będę powtarzać cyfra kodu na dzisiaj, już za moment na antenie.
2: Dzisiejsza cyfra kodu PIN.
0: 5.
1: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
3: Reklama.
4: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
5: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
4: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
5: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
4: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa, 12:30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie Kolonii. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia dla ciebie. Hello.

0: Mateusz Kurza już tu czeka. Dobrze, 15:30 w takim razie oddaję mu głos. Czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Policyjna akcja w lasach w gminie Sośnie. Prywatny samochód i prywatne podwórko. Wracamy do tematu parkowania radnego PiSu przed willą Kalisja, a w sporcie ostrowscy piłkarze liczą na rewanż w Gdańsku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 33-latek miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo tego wsiadł za kółko. Padł, bo chciał uniknąć kontroli drogowej. Okazało się, że miał przy sobie narkotyki, a w miejscu zamieszkania hodował drzewko marihuany. Ze swojej działalności będzie tłumaczyć się przed sądem. Pod koniec minionego tygodnia mieszkaniec gminy Sośnie wsiadł wieczorem na motocykl i poruszał się po gminnych drogach. Po godzinie 20 dzielnicowi z posterunku policji w Sośniach patrolowali teren.
3: Dzielnicowi z posterunku policji w Sośniach zatrzymali 33-letniego mieszkańca gminy Sośnie. Mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów wsiadł na motocykl i próbował uniknąć kontroli drogowej. Dodatkowo przy mężczyźnie ujawniono marihuanę. Dalsze czynności doprowadziły także do zabezpieczenia narkotyków oraz krzewu konopi w jego miejscu zamieszkania.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Patrycja Naczkę z ostrowskiej policji. 33-latka zatrzymano, obecnie przebywa w areszcie.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: I znów, jak bumerang, wraca sprawa parkowania przed budynkiem Villa Kalisja w Kaliszu prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza, Sławomira Lasieckiego z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Straż Miejska niebywale pobłażliwa i jakże wyrozumiała dla radnego Lasieckiego, teraz odmawia jednoznacznej odpowiedzi, czy na placu przed budynkiem Villa Kalisja parkować może każdy kierowca, niezależnie od tego, czy jest radnym miejskim, czy członkiem PiS, czy zwykłym mieszkańcem Kalisza. W swej gorliwości Straż Miejska zakłada już nawet, że radny może przecież mieć jakieś specjalne pozwolenie, by parkować na cudzym podwórku. Całość tego kuriozalnego tłumaczenia przewodniczącego Rady Miejskiej przez naczelnika ze Straży Miejskiej znajdziecie na naszej stronie internetowej w materiale Cudze Podwórko. Ostateczną ocenę tej żałosnej sytuacji pozostawiamy kaliszankom i kaliszanom. Z pewnością i nieraz przypomną to strażnikom miejskim w trakcie ich niepobłażliwych interwencji w stosunku do zwykłych, w cudzysłowie, mieszkańców. Tomasz Gmyz, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Po porażce po rzutach karnych w Ostrowie w pierwszym meczu o brązowy medal Orlen Superligi czas na rewanż w Gdańsku. Mowa o pojedynku Rebut KPR Ostrowi z PGE Wybrzeżem, który dzisiaj o 18:00 rozpocznie się w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu.
5: Jakkolwiek by to nie brzmiało, po prostu biorę winę na siebie, może tak się poprawię i uważam, że mogę zagrać o wiele lepiej i mam nadzieję, że w następnym meczu w Gdańsku to pokażę. Jedziemy walczyć i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócimy i te dzisiejsze pożegnanie to nie będzie te prawdziwe ostatnie pożegnanie. Nie bójcie się, na pewno jeszcze postaram się pokazać 2 czerwca w Gdańsku, że potrafię lepiej bronić.
2: Powiedział Radiu Centrum żegnający się po tym sezonie z Rebut KPR Ostrowią Kacper Ligarzewski, a rywalizacja brązowy medal toczy się do 2 zwycięstw.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 15:34, sprawdzamy, co dzieje się na drogach Kalisza i okolic. W Kaliszu remonty z ulicy Sławickiej, ta ulica jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej. Prace na skręcie Majkowskiej w Długosza, jeden pas ruchu wyłączony, Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie, a droga krajowa 12 Kalisz Opatówek to bardzo duże utrudnienia, jeśli chodzi o odcinek od Rogatki do Zdun. Prace remontowe, ruch wahadłowy kierowany przez czasową sygnalizację świetlną. Tutaj długim pasmem jedziemy, tylko jedną częścią jezdni, zwężenie i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Trzymajcie się, bo widziałam, jak tamtędy ktoś na czerwonym świetle jechała z naprzeciwka samochody stały długim sznurkiem aż do cmentarza Tynieckiego. W Ostrowie przebudowa klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, zwężenie, ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Przebudowa Leduchowskiego od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej, miejscowe zwężenia i też ograniczenie prędkości. I przebudowa drogi krajowej nr 36 to też duże utrudnienia za Ostrowem. Zakopanem w stronę Krotoszyna. Na odcinku Zacharzew Lamki Łąkociny ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. A jeżeli chodzi o to, co jeszcze na drogach, pamiętajcie, że możecie również wy przyłączyć się do tego, co dzieje się w okolicy i informować nas na bieżąco.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Jeżeli chodzi o to, co nas obowiązuje od jutra, pamiętajcie, wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązkowego używania kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16 roku życia. Zresztą warto w kasku jeździć, bo to jest bezpieczeństwo dla nas wszystkich, a zmiany mają oczywiście jeden cel, zwiększyć to bezpieczeństwo, zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego i ograniczyć ryzyko poważnych urazów podczas wypadków.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny. Prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
3: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: kwadrans do 16.
1: Taka sytuacja.
0: Łukaszowi Kostyckiemu przyśnił się taki temat sezonowy. Jak tam z cenami owoców i warzyw? Przepytał was konkretnie.
2: Wszystko jest drogie. Nawet głupia fasola, czy czereśnie, czy truskawki.
3: No trochę drożej, ale nie za dużo. Nie ma aż tak wielkiej różnicy. Jak to mam poniższą trochę pensję, no to na to samo wychodzi. Także ja na razie nie narzekam.
4: Poszły w górę, to trzeba powiedzieć. Czereśnie patrzyłem po 10 lat.
5: A w porównaniu z poprzednimi latami to jednak drożej.
4: Jest, to dużo. Tak.
6: Bardzo dużo.
4: Dla emerytów to jest
6: czy
4: naprawdę
6: marchew,
4: ciężko.
6: Czy kapusta, bardzo dużo.
4: Bardzo drogie jest naprawdę i ziemniaki młode, i wszystko to jest naprawdę, bardzo są bardzo drogie. Wysokie
6: ciężko
4: ceny.
6: Się żyje. Emerytom ciężko się jest. Ciężko żyje.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Ten temat między innymi w wiadomościach już o 16 na antenie Radio Centrum. A jeśli chodzi o finanse, na pewno zajrzymy do kantorów.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
2: Armatura24.pl. Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Zachmurzenie małe, umiarkowane, bez opadów. Dzisiaj 24 stopnie, teraz na subkurtenci. W niektórych miejscach jeszcze do 25. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, ale biometr pozostaje korzystny. I od południa wsuwa się klin ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Nasz nadkraj. Jesteśmy w ciągu dnia pod wpływem niżu z nadmorza północnego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Ukrainę. Ukrainka i Rosjanka, pierwszymi półfinalistkami Rolanda Garrosa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na początek ta wiadomość z ostatniej chwili. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, to bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej o tym Tomasz Orchowski.
6: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
5: Na 16 lat kolonii karnej skazał rosyjski sąd programistę z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem tylko za to, że przelał on pieniądze swojej byłej dziewczynie na Ukrainie. O sprawie informuje portal Nowaja Gazeta. Michał Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90., ale został zatrzymany, gdy przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca w trakcie ostatnich wakacji. Służba Bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki. Mężczyzna już w sierpniu został oskarżony o zdradę stanu, miał być bity i torturowany. W listach z rosyjskiego aresztu pisze, że nie zdawał sobie sprawy, jak może zakończyć się jego wizyta u ojca. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, że warto dbać o głowę.
7: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
5: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł. Który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w pierwszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
8: Na pewno dziewczyna z czołówki, już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no pewnie będzie w roli faworytki, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
5: A jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Maji Chwalińskiej z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00. Pokaże go Eurosport.
2: Kursy walut.
3: Euro. Bieżący średni kurs to 4,23 zł. Dolar amerykański 3,63 zł. Frank szwajcarski 4,62 zł. I funt brytyjski 4,89 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Nie będziemy kombinować, po prostu kombi. 5 minut po 16.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

Rejestracja start. Kaliski Festiwal Nauki już na horyzoncie. 12 czerwca rusza już to Centrum Odkrywania Przyszłości. No i bardzo dużo różnych dziedzin nauki, nowe technologie, historia, kultura i nauki społeczne. Do tego wszystkiego jeszcze eksperci, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kalisza regionu mogą się już zapisywać. Serce FM, tutaj szczegóły.

0: Kolejny zielony punkt na mapie Kalisza, o tym w wiadomościach o 16.30 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.
5: Od radia.
1: Na ten temat.
6: Środa, 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie Kolonii. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
5: Od radia dla Ciebie.

0: 16.30. Co w regionie opowie nam Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Symbol Nowych Skalmierzyc będzie wyremontowany. Zaprosimy na wystawę do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Awans na stulecie klubu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To kolejny krok w kierunku realizacji jednej z największych inwestycji w Nowych Skalmierzycach. W poniedziałek podpisano umowę wyłonionym w konkursie wykonawcą, a chodzi o rewitalizację budynku dworca PKP.
3: Co ważne, to nie będzie zwykły remont. Mówimy o prawdziwej rewitalizacji zabytkowego obiektu, przywróceniu mu świetności, ale też nadaniu nowych funkcji, tutaj publicznych, społecznych, kulturalnych. Dworzec jest symbolem historii miasta, kolei, dawnej granicy, dlatego ta inwestycja ma dla nas tak ogromne znaczenie tożsamościowe. Wartość projektu to blisko 49 milionów złotych przy 80% dofinansowaniu. To naprawdę wielki sukces organizacyjny, ale także finansowy gminy, a jednocześnie początek bardzo ważnego etapu prac.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Samorząd pozyskał dofinansowanie do projektu ze środków unijnych w wysokości nieco ponad 34 milionów złotych oraz fundusze z budżetu państwa w wysokości blisko 5 milionów złotych.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Tylko do środy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dostępna jest wystawa Skrzydła nad horyzontem. W ramach ekspozycji prezentowane są prace Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej oraz Roberta Jundo, artystów związanych z ASP w Łodzi.
4: Proszę Państwa, jest to wystawa pod tytułem Skrzydła nad horyzontem, więc staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie, skrzydła, horyzont, czyli pejzaże. Wybrała takie prace, czyli Ewelina i ja, abyście Państwo mogli no właśnie wpisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat, tego horyzontu i skrzydeł tych anielskich, ale niekoniecznie anielskich, bo wiatr, to co myśli, też mogą być skrzydłami, więc jest to jakaś przenośna.
2: Zapraszam słuchaczy Radia Centrum Robert Jundo, a wystawę przy ulicy Łaziennej 6 można oglądać w godzinach otwarcia Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Na 3 kolejki przed końcem sezonu zapewnili sobie awans do klasy A. Mowa o piłkarzach Raszkowianki Raszków, którzy po sobotnim triumfie na wyjeździe nad LKS-em Czarny Las 4-2 są już pewni, że w nowym sezonie zagrają w wyższej lidze. Walka toczy się jeszcze o pierwsze miejsce, bo Raszkowianka ma tyle samo punktów, co drugi Sokół Świba.
5: Fajnie, że na trzy kolejki przed końcem, bo ci chłopacy, co grali trochę mniej, mają teraz szansę gdzieś tam się wykazać, bo nie ukrywam, że na pewno jakieś wzmocnienia będą robione latem w A-klasie, żeby też walczyć o jakieś najwyższe cele.
6: Na stulecie, to był chyba taki cel, właśnie na stulecie klubu awansować. Udało się to wszystko zgrać, będziecie świętować w weekend 20-21 czerwca.
5: Chodziło o to, żeby awansować na stulecie, żeby to była jakaś fajna pamiątka. Nieważne, czy z B klasy za klasy, czy odwrot, czy tam za klasy do okręgówki, ale najważniejsze było, żeby awansować. I już teraz było tam małe świętowanie w sobotę po meczu, ale wydaje mi się, że na tych obchodach będzie takie już konkretne.
2: Powiedział Radiu Centrum Daniel Kaczmarek. Obchody jubileuszu stulecia Raszkowianka ma zaplanowane na weekend 20 i 21 czerwca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Informacje dla kierowców.
0: W Ostrowie całkiem nieźle o tej porze wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tężenie ruchu w samym centrum. Za to, kiedy pojedziecie 25 w stronę Kalisza, to w Czekanowie, w okolicach Lewkowskiej. Oj, tutaj sporo aut. No, nie można konkurować z drogą krajową numer 12 Kalisz-Opatówek, bo tutaj tak intensywnie, że polecam objazd przez strzał albo Tłukini, albo już nie wiadomo co robić. Chyba po prostu czytać książkę, jeżeli chodzi o długi korek. Zarówno jeżeli znajdujecie się w okolicach sygnalizacji świetlnej, która wyłączona przed krzyżówką ze zjazdem w stronę Szałego, jak i od rogatki w opatówku do Zdun. Tutaj czasowa sygnalizacja świetlna reguluje ruch, no i okazuje się, że zmężenie do jednego pasa ruchu sporo kosztuje, bo tylko jedna strona jest nieczynna, no i ograniczenie prędkości jeszcze do 40 km na godzinę. Korki bardzo długie, najlepiej omijać. Wracając do Kalisza, remont Sulisławickiej, tu też utrudnienia. Majkowska przy Długosza, jeden pas ruchu wyłączony, a w samym Ostrowie Wielkopolskim jeszcze przypominam o tym, że przebudowa klasztorna i Leduchowskiego, droga krajowa nr 36 za Ostrowem, z kolei w kierunku Krotoszyna, to odcinek Zacharze w Lamki, Łąkociny, ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości, również tymczasowa sygnalizacja świetlna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-Garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Pierwszy Polak wystartuje w legendarnym wyścigu do chmur w Stanach Zjednoczonych. Maciej Serafin, kierowca z Gorlic, jako pierwszy stanie na starcie legendarnego wyścigu. Od ponad wieku przyciąga ten wyścig najlepszych i najważniejszych kierowców z całego świata. A polski kierowca ma już na koncie 2 tytuły mistrza Europy, 3 tytuły mistrza kraju w wyścigach górskich. Teraz przed nim wyzwanie, chyba najbardziej wyjątkowe w światowym motorsporcie. Wyścig w chmurach odbędzie się 21 czerwca w stanie Colorado. Auto przygotowane specjalnie do tego startu wyruszyło już przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych. Serafin ma zaplanowane treningi, kwalifikacje i start w wielkim wyścigu. Będzie za kogo trzymać kciuki.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do 17.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: No to Moto Konkurs.
4: Tym razem do wygrania w Radiu Centrum Niezawodne i Wygodne.
5: Słyszałeś?
6: MG S9 PHEV.
4: Na weekend z pełnym bakiem. Od poniedziałku do czwartku między 8 a 16 podajemy jedną kolejną cyfrę kodu PIN. Klucza do wygranej. W piątek tuż po 12 czekamy na Twój telefon z kompletnym kodem PIN. Kto pierwszy go poda, odjeżdża nowiutkim MG, którym nacieszy się przez cały weekend. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Liska, Lisz, Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Weekendowo, popołudniowo, weekendowo, bo długi weekend można powiedzieć przed nami. Jeżeli macie ochotę wybrać się do kina, to tutaj naprawdę sporo propozycji. Jeśli nie byliście na niesamowitych przygodach skarpetek 3, ale kosmos, to polecam naprawdę kosmos także dla tych starszych, a nie tylko najmłodszych widzów. To jest produkcji polsko-portugalskiej animowany film familijny o przygodach, no właśnie, tych skarpetek szalonych. 16:50, więc za moment rozpoczyna się dzisiaj w kinie Centrum przy Łaziennej 6, ale jeszcze dzisiaj o 18:00 Drzewo Magii i do tego wszystkiego Zawodowcy produkcji amerykańsko-brytyjskiej, film o godzinie 20:00, a na horyzoncie seanse kawiarniane i szansa, żeby wybrać się już na taki najbardziej wyczekiwany polski film jeszcze przed oficjalną premierą. Przedpremierowo w kinie Kawka, w kinie Centrum, seanse filmu nagrodzonego za reżyserię w Cannes Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. To wszystko w kinie Centrum przy Łaziennej 6, CKS Kalisz.pl, tutaj repertuar.
1: Warto się wybrać.

0: Macy Gray na rozluźnienie. Ci, którzy biorą kredyty, mają kredyty, na razie nie muszą bać się wyższych rat, bo stopy procentowe są bez zmian. Ten temat między innymi w wiadomościach o 17 na antenie Radia Centrum. Ale i zabierzemy się za sprawę telefonów. Ten temat bardzo gorący. Podobno już jest zakaz. No i bardzo możliwe, że smartfony w podstawówkach pójdą w odstawkę od nowego roku.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A tutaj muzy bez liku będzie miała Marzanna Forysiak dla was na dzisiejsze popołudnie. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, słoneczny, piękny wtorek nam się szykuje. Jeżeli już jesteście po pracy, to możecie wykorzystać na taki długi, fajny, słoneczny spacer.
0: Więc radio w odstawkę na pewno nie, w towarzystwie Marzanny. Ja mówię do usłyszenia, Grażyna Marciniak, cześć.
3: Reklama.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
8: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
9: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje.

0: ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem, komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty, i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
6: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
5: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych ucznia, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
7: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu, ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
5: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biega i prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
8: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
5: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
9: Cały strąb jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
10: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
5: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lille i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend. Z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To już taka prawie wakacyjna wiadomość, 5 minut po 17, ale jeszcze trochę trzeba poczekać, za to na popołudnie. Takie ładne, słoneczne już niebo, no właśnie nastąpiło. Marzanna Ferysiek.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Color prezentuje nowy kolor włosów, czyli turkusowy, no i nowy singiel Kolory lata. To piosenka z listy przebojów top 30. Na razie zaliczyła debiut, jeżeli chodzi o nowości na naszej liście. No oczywiście znajdziecie cały zestaw do głosowania na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa, 12.30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie Kolonii. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia dla ciebie.
5: Około 16 tysięcy bratków rośnie i upiększa już Ostrów Wielkopolski. Jak będzie wyglądało to miasto na lato? Posłuchajcie w wiadomościach o 17.30.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Dokumentacja gotowa. Teraz potrzebne jest pozwolenie na budowę odcinka S11. Czas na wakacyjne obsadzanie kwiatami Ostrowa. Podsumujemy też ósmy bieg Tribeco Stawiszyn.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Do wojewody wielkopolskiej złożono wniosek o pozwolenie na budowę ponad 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 między Przygodzicami a Ostrzeszowem. Tym samym zakończono etap opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwoli na przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót w terenie.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że procedowanie wniosku o pozwolenie na budowę zajmie około 7 miesięcy. Na pracę w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasem awaryjnym, a także rezerwą terenu pod rozbudowę do 3 pasów rozpocznie się po uzyskaniu decyzji. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w pierwszej połowie 2029 roku. W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące drogi na odcinkach kolidujących z drogą ekspresową. Powstaną również nowe fragmenty dróg lokalnych oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Nowa trasa przez istniejący już odcinek S11 połączy dwa istotne lokalne ośrodki Ostrów Wielkopolski i Ostrzeszów. Tym samym umożliwiony będzie szybki, bezpieczny i komfortowy przejazd z pominięciem zatłoczonych obecnie dróg krajowych. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe. Pierwszy z nich to Przygodzice, który umożliwi wjazd na stary przebieg drogi krajowej nr 11, który po oddaniu ekspresowej trasy stanie się drogą samorządową. Drugim węzłem jest Antonin, który zapewni sprawne połączenie z drogą krajową nr 25 w kierunku Oleśnicy i Wrocławia. Koszt całej inwestycji to blisko 550 milionów złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Po sezonie wiosennym czas na wakacyjne dekorowanie miasta kwiatami. W tym roku posadziliśmy już około 16 tysięcy bratków, powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, prezes spółki CRK Zieleń i Rekreacja w Ostrowie Wielkopolskim. Liczba ta jest o wiele mniejsza niż w ostatnich latach. Powód? Po rewitalizacji części miasta pojawiły się nasadzenia stałe.
3: Latem będziemy sadzić jak co roku. Będą to pelargonie, begonie, turki. Cała gama kwiatów, ta różnorodność jest około 20 gatunków. Te miejsca tak naprawdę w Ostrowie są powtarzalne i pojawią się w newralgicznych miejscach naszego miasta. Będzie to rynek, będzie to Grabowska, będzie to gimnazjalna, partyzancka, no i wiele innych.
1: Powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, szef ostrowskiej zieleni. W tym roku wysadzanie kwiatami rozpoczęło się w marcu. Kilkuset zawodników w różnych kategoriach stanęło do rywalizacji biegowej w ramach ósmego biegu Tribeco Stawiszyn 5-10-15. W Starym Kiączynie na starcie głównej rywalizacji stawiło się niemal 180 zawodników. 15-kilometrowy bieg główny, który wliczał się do klasyfikacji ogólnej biegowego Grand Prix Ziemi Kaliskiej, w kategorii Open mężczyzn wygrał Maciej Kardas z Ostrowa Wielkopolskiego, który dystans ten pokonał w niespełna 52 minuty.
4: Przyznam się szczerze, że odrobinę zbyt wietrznie, ale generalnie temperatura, można powiedzieć, że w optymalnym zakresie biegło się całkiem dobrze. Nie ukrywam, że jestem na etapie przygotowań, docelowy start maraton wrocławski. Dzisiaj biegłem dość kontrolnie, kontrolowałem cały dystans, kontrolowałem tempo, utrzymując je na poziomie około 3 minut 30 sekund na kilometr. Także założenie spełnione, żeby zbyt ambitnie nie pobiec, a żeby wykonać odpowiedni trening.
1: Powiedział Radiu Centrum Maciej Kardas. Tego dnia organizatorzy poza biegiem zaplanowali wiele atrakcji. Najmłodsi mogli skorzystać z zabaw w ramach Gminnego Dnia Dziecka, a dorośli mogli wesprzeć zbiórkę środków dla Ani Mrówczyńskiej. Klasyfikacje poszczególnych kategorii znajdziecie na naszej stronie internetowej Radia Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także O2 Staromiejskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Informacje dla kierowców.
7: No niestety muszę Was zabrać tam, gdzie sporo kłopotów remontowych. Chodzi o odcinek krajówki numer 12, Kalisz, Opatówek. Solidne kłopoty w Opatówku, jednostronne zwężenie od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. Tutaj mamy wyłączoną sygnalizację świetlną i ograniczenie prędkości do 40. Od Rogatki w Opatówku aż do Zdun prace remontowe, ruch wahadłowy kierowany przez czasową sygnalizacją świetlną. Do tego zwężenie do jednego pasa jezdni, ograniczenie prędkości do 40 i tutaj od czasu do czasu tworzą się korki. I ten remont jeszcze trochę potrwa, dokładnie do końca tego roku. Teraz wędrujemy do Kalisza, remont na Sulisławickiej, na skręcie ulicy Majkowskiej, ulicy Długasza mamy prace drogowe i wyłączony jeden pas ruchu. Na ulicy Kordeckiego wykop na jednym pasie, to naprzeciwko numeru 38. Przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza i czasowa zmiana organizacji ruchu w tym miejscu. W Ostrowie przebudowa Klasztornej, przebudowa Leduchowskiego i krajówka numer 36 na odcinku Zacharzew-Lamki-Łąkociny. To za Ostrowem w kierunku Krotoszyna z ruchem wahadłowym, ograniczeniem prędkości i tymczasową sygnalizacją świetlną. A w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Mamy tu tymczasową organizację ruchu. Podobnie jest na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlawej.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Chorwacja przed laty uważana była za jeden z najtańszych zagranicznych kierunków. Obecnie coraz częściej mówi się, że to mit i podaje na przykład ceny parkowania. Zostawienie auta na godzinę w okolicach Starego Miasta w Dubrowniku to wydatek 20 euro, czyli około 85 zł, a każda kolejna godzina uszczupli budżet turysty o kolejne 10 euro. Z kolei ci, którzy postanowią zaparkować w tych okolicach na cały dzień, zapłacą za parking 250 euro, a za ten ponad 1000 zł. Podane stawki dotyczą tak zwanej strefy zero, czyli najbliżej historycznego centrum. No jak też ktoś chce po prostu wygodnie sobie zwiedzić bez biegania po całym mieście, no to niestety musi mocno zapłacić.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
7: Za 22 minuty 18.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz chwilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit, ekologiczny nawóz naturalny. Prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit. Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit. W zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryki...

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będzie ciepło, a w niektórych miejscach nawet upalnie i trochę popada. Niewykluczone również burze. O pogodzie na długi czerwcowy weekend w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
5: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
6: Garnitur!
7: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
9: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
10: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
11: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.
12: Radio Centrum. Gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Na jutro naszą pogodę będzie kształtowała płytka Zatoka Niżu z ośrodkiem w rejonie Wysp Brytyjskich. Wraz z układem frontów atmosferycznych z południowego zachodu będzie napływać wilgotne powietrze polarne morskie i zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia, okresami opady deszczu i po południu miejscami burze, również burze z gradem. Maksymalnie jutro do 24 stopni, najcieplej będzie na wschodzie regionu, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 18. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może wynieść prawie 5 tysięcy. Synoptycy donoszą długi weekend, bardzo ciepły, ale deszczowy. Zaczęły się rekrutacje na studia wyższe, sporo nowych kierunków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku w wysokości 4986 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie sporo i często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
5: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
4: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady

0: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Słowo o polityce. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
1: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UNCS-u w Lublinie.
2: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
0: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz. Na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Ruszyły rekrutacje na wyższe uczelnie. Wiele z nich proponuje nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Wrocławski oferuje geoinformację oraz język romański w komunikacji biznesowej.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andriewa pokonała gładko Rumunkę Sorane Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Liną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
4: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie.
3: Kerber, jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Maji Chwalińskiej.
4: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu to coś niesamowitego i na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Maji oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
3: Maja Chwalińska jutro zagra z Anną Kalińską. Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kolejnym wielkoszemowym przystankiem będzie Wimbledon. Maja Chwalińska, mimo dużego awansu w rankingu, będzie musiała w Londynie przebijać się przez kwalifikacje. Dlatego Polski Związek Tenisowy zwrócił się dziś z prośbą o przyznanie Polce dzikiej karty. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza trochę namieszać w składzie.
5: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też. Będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
3: Mecz z Nigerią jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. Po zakończeniu sezonu wiadomo, że najważniejszy będzie mundial, ale kluby zaczną się za chwilę zbroić. Na razie zmieniają trenerów. Liverpool po zwolnieniu Arne Slota rozpoczął rozmowy z Antonim Iraolą. Ajax Amsterdam zatrudnił dziś Michela, byłego trenera Girony, a Łukasza Skorupskiego w Bolonii będzie prowadził Domenico Tedesco.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 6 minut po 18:00.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Reklama.
9: Od radia.
10: Na ten temat.
11: Środa, 12.30.
10: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
11: Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie Kolonii. Hashtag warto posłuchać.
10: Radio Centrum.
9: Od radia. Dla ciebie.
12: No cóż, albo nie, albo my, Fergarnie, na granicy Gdańska i Sopotu rozpoczął się pojedynek Rebut KPR Ostrowi z PGE Wybrzeżem, a to spotkanie relacjonuje dla nas reporter Radia Centrum Maciek Miecik. Halo Maćku.
13: Szósta minuta spotkania, 4-2 prowadzi Wybrzeże Gdańsk, które jeszcze teraz będzie miało rzut karny i wywalczyło dwie minuty kary dla jednego z obrońców Ostrowi. Źle zaczął się ten mecz dla biało-czerwonych pasiaków, które dzisiaj grają w tych swoich takich wyjazdowych strojach. Nie udało się zatrzymać Macieja Papiny, bardzo szybkiego rozgrywającego, który żegna się z Wybrzeżem po tym sezonie. No ale chce się pożegnać zdobyciem brązowego medalu i Krzysztof Misiejuk, jeden z filarów ostrowskiej defensywy, wędruje na ławkę kar. Dwie minuty odpocznie, a Ostrowianie będą grali w osłabieniu. No i teraz kolejny już w tym meczu rzut karny. Wcześniejszy był wykorzystany przez Wybrzeże. I teraz broni Kacper Ligarzewski. To jest bardzo ważna interwencja. Pokonać tak wybitnego strzelca jak Mikołaj Czapliński to wielka sztuka. No a tym razem górą był golkiper Rebut KPR Ostrowi, ale piłka powędrowała w trybuny, nie w za linię końcową i niestety wznawiają zawodnicy z Gdańska. Ten potężny Tomasz Gębala, który już dzisiaj jeden rzut karny wywalczył, tutaj też próbował wepchnąć w pole obrony defensorów Ostrowi i teraz kolejne dobre dogranie i jest bramka numer 5 dla zespołu z Gdańska, który prowadzi 5-2. Przypomnę, w Ostrowie po dramatycznym spotkaniu Ostrowianie przegrali po rzutach karnych. W regulaminowym czasie był remis, te rzuty karne przegrane 6-7. No ale tutaj liczy się, kto wygra dwa mecze. Ostrowianie wierzą, że odwrócą losy tej rywalizacji, że jeszcze wrócą do swojej 3MK Areny w sobotę i zagrają mecz o wszystko. Teraz też nieudany rzut obronił Zembrzycki i rzut przez całe boisko właśnie Zembrzyckiego do pustej bramki Ostrowi. No i rośnie przewaga Gdańszczan. Jeśli ten mecz tak się ułoży, że Gdańszczanie niesieni dopingiem ponad 6,5 tysiąca kibiców, rekord frekwencji na meczu Orlen Superligi, no to może być już ciężko odrabiać straty. W poprzednim meczu żaden z zespołów nie wygrywał więcej niż 3 bramkami. Teraz już Gdańszczanie mają 4 oczka przewagi. Ostrowianie zanotowali słabszą skuteczność na początku meczu. Kamil Adamski też nie rzucał. Teraz też rzut taki trochę na pograniczu faulu. z nieprzygotowanej pozycji i niestety Gdańszczanie mknął z kolejnym atakiem. Teraz Kamil Adamski przejął piłkę, uruchomione skrzydło, ale nie ma kontry. Musieli poczekać. Ostrowianie wróciła gdańska defensywa na swoje miejsca. No i ósma minuta spotkania. Już Ostrowianie w komplecie. Szybko zleciały te dwie minuty, ale też dwie bramki stracone przez gości, którzy tracą do faworyta dzisiejszego meczu. Nie ma co ukrywać, gdańskiego Wybrzeża. Cztery bramki. No wreszcie może coś ugra Adamski. Dobre dogranie do Iwana Burzaka i obrotowy rebut KPR Ostrowi. Reprezentant Ukrainy z bliskiej odległości, z 6 metrów broni. Teraz świetnie rzucił bramkę Burzak, a teraz świetnie Liga Rzeski i jest 6-3 i szansa na zmniejszenie strat do dwóch bramek, bo Kacper Ligarzyski, jeśli dobrze liczę, trzecia albo nawet czwarta interwencja w tym spotkaniu. On bardzo chce odkupić winy za to poprzedni mecz, którym zanotowali wszyscy bramkarze łącznie 4 interwencje. No i między innymi słaba skuteczność bramkarzy była powodem porażki w Ostrowie Wielkopolskim. 9 minuta meczu. Ostrowianie konstruują akcję ofensywną. Jest dogranie do Burzaka, ale piłka stracona i niestety nici z odrabiania straty. Gdańszczanie mkną z szybkim atakiem. Papina już próbował dograć na obrót, tam jednak był faul i nie ma na szczęście rzutu karnego, więc mamy 10. minutę spotkania w Gdańsku. 6-3 prowadzenie PGE Wybrzeża z rebut KPR Ostrowią. Halo.
10: Radio Transmisja.
12: Trzymamy kciuki, wszystko się tam jeszcze może zdarzyć, a to spotkanie w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu relacjonuje dla nas reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik. Maćku, jeszcze do tej relacji wrócimy. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: No to moto konkurs.
4: Tym razem do wygrania w Radiu Centrum Niezawodne i Wygodne.
5: Słyszałeś?
6: MG S9 PHEV.
4: Na weekend z pełnym bakiem. Od poniedziałku do czwartku między 8 a 16 podajemy jedną kolejną cyfrę kodu PIN. Klucza do wygranej. W piątek tuż po 12 czekamy na Twój telefon z kompletnym kodem PIN. Kto pierwszy go poda, odjeżdża nowiutkim MG, którym nacieszy się przez cały weekend. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Gmina Liskow aktywnie kontynuuje usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 18.30.

0: 18.30, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niskie zwierciadło wód gruntowych w Wielkopolsce. Kilkadziesiąt ton azbestu zniknęło z Liskowa, a w sporcie 4 stalowe krążki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w Wielkopolsce. Alert w sprawie obniżenia się zwierciadła wód gruntowych wydał Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Ten obowiązuje przez cały czerwiec.
3: Ostrzeżenie o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej oznacza, że na terenie Wielkopolski może dochodzić do obniżania się zwierciadła wód gruntowych, a to będzie skutkować wysychaniem strumieni oraz mniejszych jezior, a także niektórych przydomowych i polnych studni. W Polsce niżówki hydrogeologiczne najczęściej występują w okresie letnim i jesiennym. To skutek małych opadów i silnego parowania. Zjawisko suszy w Wielkopolsce to problem występujący od lat i od lat się nasilający. Alert o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej w okresie od 1 do 30 czerwca został wydany dla 14 województw. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W Liskowie usunięto ponad 63 tony azbestu. Właśnie podsumowano realizację trwającego kilka miesięcy zadania. W ubiegłym roku mieszkańcy gminy zgłaszali chęć bezpłatnego usunięcia azbestu, który był demontowany przez specjalistyczną firmę i utylizowany. Liskowski samorząd na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości trochę ponad 40 tysięcy złotych, a blisko 4 tysiące dołożył z własnego budżetu. 7 reprezentantów klubu sportowego Stal LA Ostrów, 4 medale i sporo rekordów życiowych. To dorobek młodych ostrowskich lekkoatletów podczas rozegranego w niedzielę we Włocławku finału krajowego Nestle Cup, nieoficjalnych mistrzostw Polski do lat 14.
4: We Włocławku spotkała się lekkoatletyczna elita Polski z roczników 2013 i 14. Wystartowali tam najlepsi zawodnicy i zawodniczki wyłonieni przez wojewódzkie związki lekkiej atletyki. W tym roku rywalizacja miała wyjątkową formułę. Zawodnicy startowali bowiem w parach i walczyli w dwuboju. Każdy uczestnik najpierw mierzył się z biegiem na 60 metrów, a następnie startował w wybranej konkurencji, powiedział Radiu Centrum Marek Walczak, trener KS Stal LA. Złote medale zdobywali Pola Galusińska i Jakub Marszałkiewicz w biegu na 60 metrów oraz skoków dal. Sukces ten cenniejszy, że startowało aż 56 par. Drugie złoto wywalczyli Karina Kierzek i Franciszek Marcinkowski w dwuboju 60 metrów i 600 metrów. Dwa brązowe krążki zdobył duet Nikola Szlachta i Maksymilian Marcinek w dwuboju 60 metrów plus skok wzwyż. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 19:00.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie. Reklama.
1: No, czy teraz tam wygląda bardziej obiecująco dla naszych zawodników? Sprawdzimy w Ergo-Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Trwa mecz Rebudka Perostrowi z PGE Wybrzeże. Maciej Kmiecik. Halo Maćku.
2: 25. minuta spotkania. Wybrzeże prowadzi 12-9, choć nie granicy wielkiego, nie gra jakiegoś wybitnego meczu, ale Ostrowianie dzisiaj naprawdę, trzeba przyznać, grają słabo. Nie wiem, czy to już jest zmęczenie sezonem, czy presja tego meczu o brązowy medal ich trochę cisnęła, że po prostu popełniają proste, słabe takie błędy, nieprzygotowane rzuty, nie gra dobrze dzisiaj Kamil Adamski. Defensywa nawet całkiem nieźle funkcjonuje, odbija piłki Liga Rzeski, no ale co z tego, że Liga Rzeski odbił 5 piłek, jak jego vis-a-vis w bramce Wybrzeża Mateusz Zembrzycki odbił 8-16, 50% skuteczności, ale to też efekt słabych, nieprzygotowanych rzutów z drugiej linii Ostrowian, Adamskiego, Smolikowa czy Roberta Kamyszka. Naprawdę dziś ta druga linia nie funkcjonuje. Do grania na pierwszą linię do obrotowego Burzaka wychodzą co któreś, bo Burzak ma 5 bramek, ale też niestety są straty teraz blisko faulu w defensywie, ale sędziowie jednak Patrykowi Krokowi odgwizdali przewinienie obronę w polu. Będzie kolejny rzut karny. Dwóch karnych Wybrzeże już nie wykorzystało. Czapliński pokonany przez Liga Rzeskiego, a Michałowicz rzucił nad bramką, ale no ile Wybrzeże może mylić się z tych rzutów karnych. Ostrowianie mieli dwie sytuacje, gdzie odrobili straty do dwóch bramek, mogli nawet złapać kontakt, ja przypomnę, że przecież przegrywali nawet 4-9, no ale kiedy mogli złapać ten kontakt, niestety popełniali proste błędy, albo bramkarz bronił, a teraz Maciej Papina, 13, bramka Wybrzeża, 26 minuta spotkania, 13-9, Wybrzeże nie gra jakiegoś wybitnego spotkania, ale Ostrowianie, tak jak wspomniałem, grają dziś słabo. Grają na pewno gorzej niż w tym pierwszym meczu, gdzie pomimo tego, że nie mieli wsparcia bramki, wyglądali dużo, dużo lepiej w ataku. Oczywiście trzeba pamiętać, że nie ma kontuzjowanego Miriami Gawaszeliszwiliego. Brakuje reprezentanta Gruzji, teraz blisko straty Ostrowianie, ale na szczęście jeszcze udało się tą piłkę opanować. No ale ciężko będzie, naprawdę będzie ciężko. Ten niesamowity w obronie potężny Tomasz Gębala, raz wykluczony na 2 minuty po ataku na Mateusza Wojciechowskiego, ale w większości przypadków ciężko przebić się przez środkowego defensywy Wybrzeża Gdańsk. Tak jak powiedziałem, Wybrzeże jest do ogrania, ale musieliby Ostrowianie zagrać dużo, ale to dużo lepiej w dalszej części spotkania, bo dziś rażą te błędy, rażą straty, razi słaba skuteczność i znów Kamil Adamski zatrzymany przez bramkarza Wybrzeża, tym razem Zembrzyckiego, wcześniej też Poźniak dobrze interweniował przy rzucie Kamyszka i niestety pomimo tego, że teraz Liga Rzeski dobrze interweniował, jest kontra i jest bramka numer 10, Dawid Frankowski. 10-13 Ostrowianie przegrywają w Ergo Arenie w 27 minucie tego spotkania, a już niestety zdążyła szybko paść 14 bramka, więc gdańszczanie mają 4 bramki przewagi, 3 minuty do końca pierwszej połowy. Halo Studio.
0: Radio Transmisja.
1: No cały czas liczymy na taki moment, kiedy się te wszystkie losy meczu odwrócą w naszą stronę. No, Maciej Kmiecik robi co może, a będzie się z nami jeszcze łączył i ten mecz relacjonował.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie małoletnich przed treściami dla dorosłych. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 19:00.
2: Reklama.
3: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
4: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
3: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
4: A co się marzy?
3: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
4: To gdzie ja to kupię?
3: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro nieco chłodniej i ciepło, ale deszczowo. Z południowego zachodu będzie do nas napływać wilgotne powietrze polarne morskie. Zachmurzenie duże, początkowo o poranku większe przejaśnienie, a okresami opady deszczu, również miejscami burze z gradem. Jutro maksymalnie na termometrach od 20 stopni na południu do 24 na wschodzie regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, południowy i południowo-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Strony dla dorosłych w internecie mają być bardziej kontrolowane. Psy i koty będą obowiązkowo chipowane. Prezydent podpisał ustawę. Ledwo otworzyli, a już musieli zamknąć. Problemy z efektownym kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza.
5: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
6: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
5: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
5: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
4: Obowiązek chipowania i rejestrowania czworonogów wejdzie w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt. Amerykańscy żołnierze rotacyjni opuszczają Litwę. Wycofuje się z niej ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie są nieznane. Dotychczasowe rotacje odbywały się bez zakłóceń, ale inaczej niż teraz. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy oświadczył, że Waszyngton zapewnił Wilno, iż utrzyma amerykańską obecność wojskową na Litwie. Teraz o wynalazku, który ma możliwie ograniczyć ból i stres przy pobieraniu krwi u dzieci. Skanuje rękę dziecka i wskazuje, gdzie najlepiej przeprowadzić zabieg, tak by nie trzeba było wkuwać się kilka razy. Anna Gmiterek-Zabłocka.

0: Trzeba je było zamknąć. W basenie pojawiła się nieznana substancja. Nie można wykluczyć celowego zanieczyszczenia, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
1: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
0: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
1: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
0: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć tę krakowską atrakcję.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mira Andriejewa i Marta Kostiuk pierwszymi półfinalistkami French Open Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirste 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Elinę Svitolinę 6-3, 2-6, 6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro o półfinał Maja Chwanińska zagra z Anną Kalińską.
3: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
2: Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą. Łatwo nie będzie, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
4: Losowanie nie było szczęśliwe, ale ja wychodzę z założenia, że paradoksalnie im trudniejsi przeciwnicy w grupie, tym lepiej mieć trudniejszych przeciwników na początku i wiedzieć, o co się gra i spróbować ich, że tak powiem, ograć, bo później będziemy ewentualnie lepiej przygotowani do tych gier, jeżeli wyjdziemy o walkę o ćwierćfinał.
2: Kolejne mecze Polaków pojutrze z Czechami i USA. Panie zagrają jutro z Holenderkami i Azerbejdżanem. Polscy piłkarze zagrają jutro ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. To krzywdzące, mówi selekcjoner Jan Urban.
5: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
2: Towarzyski mecz z Nigerią jutro o 20.45.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 5,5 minuty po 19.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
3: To już kolejna odsłona walki o brązowy medal Orlen Superligi. Rebut KPR Ostrowia staje przed szansą wyrównania rywalizacji z PGE Wybrzeżem. No jak tam wygląda ta rywalizacja? Maciej Kmiecik ogląda dla nas to spotkanie.
4: Druga połowa rozpoczęła się świetnie dla Ostrowi, która rzuciła trzy bramki z rzędu i doprowadziła stan do stanu 16-15, ale teraz niestety już 18-15, bo dwa razy trafili gdańszczanie. Teraz też nieskuteczny rzut Kamyszka obronił Zembrzycki w ataku gdańskie Wybrzeże. Gębala będzie próbował z drugiej linii, oddawał piłkę do rywala, było blisko straty, ale niestety gdańszczanie nadal grają i nadal mogą walczyć o cztery bramki przewagi. Teraz próba wymuszenia jeszcze przez Czaplińskiego kary dwuminutowej, ale na szczęście sędziowie nie nabrali się na to, że zawodnik Wybrzeża miał być niby uderzony w twarz, a tak przecież nie było, co pokazały telewizyjne powtórki. Teraz poprawili lepiej grę w obronie, ale niestety podanie na skrzydło i Czapliński, jest 19 bramka dla Gdańszczan. Wracamy do punktu wyjścia z pierwszej połowy, 16-12 prowadzili gdańszczanie i teraz mają ponownie cztery bramki przewagi, a już było tak pięknie. Ostrowia, pomimo tego, że grała na początku drugiej połowy w podwójnym osłabieniu, świetnie zaczęła tą drugą część meczu, odrobiła większość strat, doprowadziła do styku, a teraz kolejny nieudany rzut Burzaka, Smolikoła. Zaledwie 50% skuteczności w pierwszej połowie, Ostrowian przy 70% Gdańska. To jest ta różnica. Lepiej też Zembrzycki w bramce, który kolejny raz odbija piłkę. No i to jest właśnie ta różnica. Szkoda, szkoda, szkoda. 38 minuta spotkania. Zaraz może być przewaga pięciobramkowa, bo niestety będzie kara dla Smolikoła i niestety będzie rzut karny dla Gdańszczan. A już było tak dobrze. Moment dekoncentracji i Wybrzeże znów wraca na dobre tory i będzie miało może nawet pięć bramek przewagi. Taka sytuacja była z początku spotkania. 9-4 wtedy prowadził zespół Patryka Rąbla. Teraz znów tych więcej kar po stronie biało-czerwonych pasiaków, dzisiaj grających w nieco innych strojach swoich rezerwowych. No i teraz Kacper Ligarzewski niestety pokonany. 20-15 Wybrzeże Gdańsk ponownie odskakuje Rebut KPR Ostrowi. 38 minuta spotkania. No trzeba liczyć na to, że stanie się tutaj w Ergo Arenie jakiś cud, ale będzie naprawdę, ale to naprawdę ciężko o odwrócenie losów tego meczu i doprowadzenie do trzeciego spotkania, które zaplanowane jest w sobotę. No ale jeśli dziś Wybrzeże wygra, medale będą na ich piersiach wisiały i nie będzie potrzebne trzecie spotkanie. Teraz jeszcze dobra akcja na skrzydło, ale Urbaniak myli się, ponownie zatrzymany przez Zembrzyckiego. Zembrzycki urasta do bohatera gdańskiego Wybrzeża. 20-15, 39 minuta. Halo Studio.
0: Radio Transmisja.
3: Spotkanie w Ergo Arenie obserwuje dla nas reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik. Za kilkanaście minut wrócimy tam.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa, 12.30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie Kolonii. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia dla ciebie.
8: Trwa historyczna rewitalizacja 120-letniego dworca PKP w Nowych Skalmierzycach. Nowe informacje na ten temat w wiadomościach o 19.30.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 19.30, a przed nami ostatnie dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Symbol Nowych Skalmierzyc będzie wyremontowany. Zaprosimy na wystawę do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Awans na stulecie klubu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: To kolejny krok w kierunku realizacji jednej z największych inwestycji w Nowych Skalmierzycach. W poniedziałek podpisano umowę wyłonionym w konkursie wykonawcą, a chodzi o rewitalizację budynku dworca PKP.
3: Co ważne, to nie będzie zwykły remont. Mówimy o prawdziwej rewitalizacji zabytkowego obiektu, przywróceniu mu świetności, ale też nadaniu nowych funkcji, tutaj publicznych, społecznych, kulturalnych. Dworzec jest symbolem historii miasta, kolei, dawnej granicy, dlatego ta inwestycja ma dla nas tak ogromne znaczenie tożsamościowe. Wartość projektu to blisko 49 milionów złotych przy 80% dofinansowaniu. To naprawdę wielki sukces organizacyjny, ale także finansowy gminy, a jednocześnie początek bardzo ważnego etapu prac.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Samorząd pozyskał dofinansowanie do projektu ze środków unijnych w wysokości nieco ponad 34 milionów złotych oraz fundusze z budżetu państwa w wysokości blisko 5 milionów złotych.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Tylko do środy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dostępna jest wystawa Skrzydła nad horyzontem. W ramach ekspozycji prezentowane są prace Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej oraz Roberta Jundo, artystów związanych z ASP w Łodzi.
4: Proszę Państwa, jest to wystawa pod tytułem Skrzydła nad horyzontem, więc staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie. Skrzydła, horyzont, czyli pejzaże. Wybrała takie prace, czyli Ewelina i ja, abyście Państwo mogli no właśnie wpisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat, tego horyzontu i skrzydeł tych anielskich, ale nie koniecznie anielskich, bo wiatr, to co myśli, też mogą być skrzydłami, więc jest to jakaś przenośna.
2: Zapraszam słuchaczy Radia Centrum Robert Jundo, a wystawę przy ulicy Łaziennej 6 można oglądać w godzinach otwarcia Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Na 3 kolejki przed końcem sezonu zapewnili sobie awans do klasy A. Mowa o piłkarzach Raszkowianki Raszków, którzy po sobotnim triumfie na wyjeździe nad LKS-em Czarny Las 4-2 są już pewni, że w nowym sezonie zagrają w wyższej lidze. Walka toczy się jeszcze o pierwsze miejsce, bo Raszkowianka ma tyle samo punktów, co drugi Sokół Świba.
5: Fajnie, że na trzy kolejki przed końcem, bo ci chłopacy, co grali trochę mniej, mają teraz szansę gdzieś tam się wykazać, bo nie ukrywam, że na pewno jakieś wzmocnienia będą robione latem w A-klasie, żeby też walczyć o jakieś najwyższe cele.
6: Na stulecie to był chyba taki cel, żeby właśnie na stulecie klubu awansować. Udało się to wszystko zgrać, będziecie świętować w weekend 20-21 czerwca.
5: Chodziło o to, żeby awansować na stulecie, żeby to była jakaś fajna pamiątka. Nieważne, czy z B-klasy za klasy, czy odwrotnie, czy tam za klasy do okręgówki, ale najważniejsze było, żeby awansować. I już teraz było tam małe świętowanie w sobotę po meczu, ale wydaje mi się, że na tych obchodach będzie takie już konkretne.
2: Powiedział Radiu Centrum Daniel Kaczmarek. Obchody jubileuszu stulecia Raszkowianka ma zaplanowane na weekend 20 i 21 czerwca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Daj, daj, Shakira znowu podbija mundial. Daj, daj, to oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026, stworzona przez Shakirę we współpracy z nigeryjskim artystą Burna Boyem. A Daj, daj, to jej kolejny oficjalny utwór na Mistrzostwa Świata po Hips Don't Lie, Bamboo z 2006 roku oraz po słynnym Waka Waka. To był rok 2010. A jeżeli chodzi o tą nową, o tę nową piosenkę, to Daj, daj znajdziecie również na naszej liście przebojów Top 30. Nowe notowanie na rc.fm i tam też można głosować.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: A my wracamy na mecz. No z tego, co mówił Maciej Kmiecik, przydałby się cud. Czy taki cud nastąpi? Przenosimy się na mecz. Maciej Kmiecik.
1: No niestety taki cud nie nastąpi. PGE Wybrzeże Gdańsk na minutę przed końcem meczu świętuje już zdobycie brązowego medalu po 25 latach przerwy. Ponad 6,5 tysiąca kibiców w Ergo Arenie będzie miało dzisiaj powody do radości. Wybrzeże prowadzi z Rebut KPRM Ostrowią 32-24. Ostrowianie jeszcze próbowali, jeszcze walczyli. W 53 minucie przegrywali tylko 23-26, ale później dwa razy trafił Stanesko. Goście otrzymali jeszcze kolejną karę dwuminutową. No i tak naprawdę wtedy prysły już ostatnie nadzieje biało-czerwonych pasiaków na obronę brązowego medalu, który, przypomnę, zdobyli po raz pierwszy w historii przed rokiem. Teraz nie obronią tego sukcesu, zajmą czwarte miejsce. To najgorsze dla sportowców, bo bez medalu teraz już fajerwerki w wykonaniu drużyny z Gdańska. Piękna zespołowa akcja zakończona 33 bramką na pół minuty przed końcem. No brakło zdziesiątkowanej kontuzjami Ostrowi sił, skuteczności. Brakło dzisiaj też dobrze grającego Kamila Adamskiego. No bo to nie był to najlepszy mecz lidera biało-czerwonych pasiaków. 17 sekund do końca, ale Ostrowianie już praktycznie rzucili piłkę. Czekają, aż tylko zegar wybije 60. minutę spotkania, a Wybrzeże za kilka sekund właśnie wybiegnie na parkiet i będzie świętować. Już właśnie to robi, świętuje zdobycie brązowego medalu. No Wybrzeże okazało się w tym sezonie zmorą Ostrowian. Wyeliminowało ją w 1/8 finału Pucharu Polski, później awansując nawet do wielkiego finału w Kaliszu. No i koniec końców, pomimo tego, że Wybrzeże po rundzie zasadniczej zajęło czwarte miejsce, a Ostrowianie trzecie, to w meczach o brązowy medal górą drużyna Patryka Rąbla. Gratulujemy Wybrzeżu brązowego medalu, a Ostrowianom dziękujemy za ambitną walkę, za piękny sezon, za tą wspaniałą europejską przygodę, za te emocje, no i za trzecie miejsce, które było po rundzie zasadniczej, ale niestety mamy play-offy i w play-offach wygrywają ci, którzy są lepsi w tych decydujących meczach. W tych decydujących meczach lepsze okazało się Wybrzeże. Kluczowy ten mecz w Ostrowie, wygrany 1,5 tygodnia temu po rzutach karnych, kiedy był remis w regulaminowym czasie. Tam wtedy Wybrzeże wygrało 6-7 w karnych, a dziś pokonuje Ostrowie 33-24. Rebut KPR Ostrowia, czwartą drużyną w Polsce. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.
0: A to spotkanie relacjonował dla nas reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik. Maćku, bardzo Ci dziękuję.

0: tak gramy. Radio Centrum 106 i 4 FM. Baby, I'm waiting for you call. I'm staring at the wall. Sorry, little Sarah. I lose my self-control. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Na jutro naszą pogodę będzie kształtowała płytka Zatoka Niżu ze środkiem w rejonie Wysp Brytyjskich wraz z układem frontów atmosferycznych, który to układ stopniowo będzie się przemieszczał z zachodu w głąb kraju. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, po południu miejscami burze z gradem do 24 stopni. Na wschodzie regionu będzie najcieplej, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty południowej, południowo-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 20. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
4: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
6: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, że działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
4: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
7: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro

0: od radia.
1: Na ten temat.
2: Środa, 12:30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
2: Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie Kolonii. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
0: Od radia dla ciebie.

0: Marcin Strzelec to był oficer służby więziennej oraz były rektor, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. O jego relacjach z Patrykiem Jakim w kontekście pewnych kontrowersji możecie poczytać na naszym radiowym Facebooku i usłyszeć jutro w wiadomościach lokalnych.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ta decyzja dotyczy milionów Polaków. Chodzi o kredyty i pożyczki. Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe bez zmian. Szczegóły w wiadomościach o 21:00.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Ciepło, ale deszczowo. W dzień zachmurzenie dużo, początkowo większe przejaśnienia, ale tak będzie tylko o poranku, bo później już przydają się parasole. Okresami opady deszczu, po południu miejscami również burze, w niektórych miejscach naszego regionu również z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni na południu do 24 stopni na wschodzie regionu. Do tego słaby, umiarkowany wiatr, ale może być również porywisty, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie będzie się wahać, w południu osiągnie 996 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 21. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Raty kredytów na razie nie wzrosną, stopy procentowe bez zmian. Unia Europejska przygotowała wielki plan na wypadek pożarów lasów. Latające balony z całego świata przylecą na zawody na Śląsk. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Raty nie powinny się zmienić, bo Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. Inflacja choć rośnie powyżej 3%, to znacznie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
5: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
4: Inflacja w maju wyniosła 3,1% rok do roku, a w porównaniu z kwietniem ceny nawet minimalnie spadły. Unia Europejska przygotowała najbardziej ambitny i najlepszy plan walki z pożarami w historii. Tak chwali unijny projekt Europejska Komisarz do Spraw Gotowości i Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z nim prawie 800 strażaków, wśród nich polscy strażacy, zostanie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty. Do tego 22 samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. Strażacy będą stacjonować na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Białostocki sąd skazał bimbrownika na 54 tysiące złotych grzywny. Policja w jego domu zarekwirowała 1000 litrów gotowego alkoholu i 55 tysięcy litrów zacieru. 29-letni mężczyzna produkował alkohol bez podstawowych zasad sanitarnych. W kadziach z zacierem pływały setki martwych owadów. Skazany będzie musiał też opłacić koszty zniszczenia bimbru, zacieru i urządzeń do ich produkcji. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe in the Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
6: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
4: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też dwa widowiskowe nocne pokazy balonów, a także koncerty. Impreza potrwa 3 dni, początek 18 czerwca. Pogromczyni Igi Świątek, Marta Kostiuk, zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką, Ukrainką Eliną Świtoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
7: Well, it depends on the night.
8: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy

0: szczególnie wieczorem.
1: 4 minuty po 21. Relaks, spokój, przyjemny wieczór i doskonała muzyka. Procol Harum. One more time.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Muzyka, jaką lubisz szczególnie wieczorem.

0: Marcin Strzelec to były oficer służby więziennej oraz były rektor komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. O jego relacjach z Patrykiem Jakim w kontekście pewnych kontrowersji możecie poczytać na naszym radiowym Facebooku i usłyszeć jutro w wiadomościach lokalnych.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

I won't hold you back. Jeden z najpopularniejszych utworów grupy Toto, pochodzący z albumu Toto 4 z 1982 roku. No z pięknym wokalem gitarzysty Steve'a Lukatera. A ten kawałek wszyscy dobrze znają. Kate Bush, Wuthering Heights.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jutro wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 22:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Na jutro przez nasz region ma się przemieszczać strefa opadów, w której może zagrzmieć. Znajdziemy się w zasięgu rozległej zatoki Niżu znad Morza Północnego, ciągnącej się przez środkową Europę aż po Bałkany. No i towarzyszy jej system frontów atmosferycznych. Przed frontem napłynie zdecydowanie cieplejsza masa powietrza polarnego z Europy Południowej, natomiast za frontem chłodne powietrze znad Atlantyku. Jutro deszczowo, ale o poranku jeszcze zobaczymy trochę słońca, do 24 stopni na termometrach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 22. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Poszkodowani przez trąbę powietrzną na Opolszczyźnie dostaną zasiłki. Niebezpieczne szklanki w dyskoncie GIS kazał wycofać ze sprzedaży. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wypłaty powinny pojawić się jeszcze przed długim weekendem. Najpierw 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasów powodzi.
5: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
6: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
4: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziemy na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do jutra rana ma potrwać naprawa jednej z najbardziej uczęszczanych tras kolejowych, linii Otwockiej pod Warszawą. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują tylko do stacji Warszawa Wschodnia. Jutro wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Dotyczy to jazdy na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Niektóre dzieci już teraz nie zapominają o kaskach.
7: Zakładasz kask?
8: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę.
7: Dzieci jeżdżą bez kasków?
8: Po ulicach na hulajnogach elektrycznych nie mają kasków. Po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
4: Za brak kasku u dziecka grozi 100 zł mandatu dla rodzica. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Wprowadza większą swobodę dla dziennych opiekunów i nowe uprawnienia. Powstanie nowy rejestr żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki. A więcej szczegółów Szymon Kępka.
9: Opiekunowie mają być lepiej chronieni prawnie, na wzór funkcjonariuszy publicznych. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Opiekunowie otrzymają nowe uprawnienia, na przykład płatny czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, 33% ulgę na przejazdy publicznym transportem.
9: Limit jednoczesnej opieki dla opiekuna wzrośnie z 5 do 8 dzieci, a to ma znaczenie dla małych społeczności. Prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego Monika Rościszewska-Woźniak.
11: Jest to dobre rozwiązanie, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach.
9: Doprecyzowano też kwalifikacje opiekunów, bo dziećmi będą mogły zajmować się osoby, które ukończyły studia albo studia podyplomowe, m.in. z pielęgniarstwa czy położnictwa. Zmiany będą wdrażane stopniowo od 2028 roku w instytucjach samorządowych, 4 lata później w pozostałych.
4: Jedna osoba po zmianach będzie mogła opiekować się większą liczbą dzieci.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
12: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: 4 minuty po 22:00. Roxy Music. More than this.

0: Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Najpotężniejsza siła. Zastanawiałem się niedawno, co jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Może teoria wielkiego wybuchu? Ale to teoria. Bomba atomowa? Ale i ją przyćmiewają siły natury. Nowoczesna armia? Wojska rozmaitych państw walczą ze sobą od tysiącleci i co osiągnęły? Więc może dyscyplina? Wszyscy potrzebujemy dyscypliny. Ale sama dyscyplina nie zmieni nas na lepsze. Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest coś, czego nie można zobaczyć, dotknąć, powąchać, kupić, sprzedać, ani posiąść. Najpotężniejszej siły we wszechświecie nie znajdziemy w naturze, w biologii, w fizyce, chemii, astronomii, ani mechanice kwantowej. Ta siła nie ma nic wspólnego z E równa się MC kwadrat. Najpotężniejsza siła we wszechświecie, jedyna siła, która sprawi trwałe zmiany, to miłość. Miłość dodaje otuchy, ożywia, chroni, troszczy się, przebacza. Miłość. I kto to wymyślił?
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W ubiegłym roku Europa doświadczyła najgorszego sezonu pożarów lasów w historii. Komisja Europejska przedstawiła więc nową strategię, której celem jest zwiększenie odporności kontynentu na rosnące ryzyko jej wybuchania. Posłuchajcie o niej w wiadomościach o 23, a do informacji spędzimy czas w towarzystwie Dejda. Życzę dobrej nocy. Do usłyszenia. Marzenna Forysiak, pa, pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Już to jutro naszą pogodę będzie kształtowała płytka zatoka niżu ze środkiem w rejonie Wysp Brytyjskich wraz z układem frontów, które stopniowo będą się przemieszczały z zachodu w głąb kraju, a z południowego zachodu będzie napływać wilgotne powietrze polarne morskie, bo jutro pokropi. Ale poza tym może być też całkiem przyjemnie, jeżeli chodzi o poranek, wtedy większe przejaśnienia, dopiero później się zachmurzy i to tak solidnie. No i ciepło od 20 do 24 stopni, a najcieplej na wschodzie regionu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 23. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Raty kredytów na razie nie wzrosną, stopy procentowe bez zmian. Unia Europejska przygotowała wielki plan na wypadek pożarów lasów. Latające balony z całego świata przylecą na zawody na Śląsk. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Raty nie powinny się zmienić, bo Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. Inflacja choć rośnie powyżej 3%, to znacznie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
5: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
4: Inflacja w maju wyniosła 3,1% rok do roku, a w porównaniu z kwietniem ceny nawet minimalnie spadły. Unia Europejska przygotowała najbardziej ambitny i najlepszy plan walki z pożarami w historii. Tak chwali unijny projekt Europejska Komisarz do Spraw Gotowości i Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z nim prawie 800 strażaków, wśród nich polscy strażacy, zostanie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty. Do tego 22 samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. Strażacy będą stacjonować na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Białostocki sąd skazał bimbrownika na 54 tysiące złotych grzywny. Policja w jego domu zarekwirowała 1000 litrów gotowego alkoholu i 55 tysięcy litrów zacieru. 29-letni mężczyzna produkował alkohol bez podstawowych zasad sanitarnych. W kadziach z zacierem pływały setki martwych owadów. Skazany będzie musiał też opłacić koszty zniszczenia bimbru, zacieru i urządzeń do ich produkcji. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe in the Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
6: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
4: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też dwa widowiskowe nocne pokazy balonów, a także koncerty. Impreza potrwa 3 dni, początek 18 czerwca. Pogromczyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Ukrainką Eliną Świtoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
7: Well, it depends on the night.
8: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko, nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
7: Said they were fine.
4: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek, jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Jutro ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej o 11:00, też z Rosjanką Anną Kalińską.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Jestem Maciek Sarnał.
10: Jestem Stasiu Sarnał.
11: Zapraszamy na program naszego tatusia.
2: Rockowym krokiem, czyli Hard and Heavy. Metalowa audycja autorska rockowym krokiem.
12: hours away.

0: But every deal was signed in blood and flames. So here's my last will, my final testament, my sneer. I came, I ruled, now I disappear.
1: Kolejny reflektor zaczyna gasnąć. Kolejna kręta droga, na którą nie wrócę. Ryk, dla którego żyłem, zaczyna zamierać. A teraz nadszedł czas, by wypowiedzieć długie pożegnanie. Każda mila drogi zużywała mnie. Każdy utwór wnikał pod moją skórę. Struny i wzmacniacze wciąż krzyczą i wyją, a ja nie mogę prześcignąć krążących wskazówek. Ostatnia noc, zanim zapadnie cisza. Ostatni akord odbijający się echem od ścian. Kurtyna opada, spokojny koniec wszystkiego. Teraz to tylko wspomnienia w mojej głowie. Tylko zanikające światła i

imiona. Jeśli kiedyś zagram znów, niech ten ostatni dźwięk nigdy nie wybrzmi. Spalałem moją młodość i prawie każdej nocy każdy występ był bitwą i walką. Chaos mnie wychował, tłum mnie karmił, gitara zaczęła ciążyć, czas ją odłożyć. Ostatnia noc, zanim zapadnie cisza, ostatni akord odbijający się echem od ścian. Kurtyna opada, spokojny koniec wszystkiego. Teraz to tylko wspomnienia w mojej głowie, tylko zanikające światła i imiona. Jeśli kiedyś zagram znów, niech ten ostatni dźwięk nigdy nie wybrzmi. Dawali mi złoto, dawali mi sławę, lecz każda umowa była opieczętowana krwią i płomieniami. Więc to moja ostatnia wola, mój ostateczny testament, moja drewina. Przybyłem, rządziłem, teraz się ulatniam. To jest właśnie tekst, kochani, ostatniego utworu, który zatytułowany jest Last Note z doskonałej, pożegnalnej już niestety płyty kultowej załogi Megadeth, która ukazała się 26 stycznia bieżącego roku. Płyty niesamowitej, jednej z najlepszych dzieł w historii załogi Rudego, jak niektórzy mówią o Megadeth. Zresztą, kochani, Megadeth to nazwa, której nie trzeba nikomu przedstawiać. To oni zmienili metal nie do poznania, złożyli podwaliny pod trash i byli i wciąż są jednymi z jego absolutnie kluczowych reprezentantów. Megadeth to po prostu absolutna legenda w historii ciężkiej muzyki. Kontrowersyjny, a przy tym wściekle utalentowany Dave Mustaine zawsze kroczył własną ścieżką, zdobywając masę fanów i wkurzając masę osób, ale nigdy go to nie obchodziło, po prostu robił swoje. Dzięki temu dotarł na szczyt, z którego już nie zleci. Jeden z zespołów wielkiej czwórki thrash metalu obok Metallica, Slayera i Anthrax, multiplatynowy zdobywca nagrody Grammy. Zresztą chyba każdy szanujący się fan metalu zna mega wyboiste i naładowane nienawiścią początki kariery Megadeth. A wszystko zaczęło się w 1983 roku, gdy przepełniony żółcią Dave Mustaine wracał z San Francisco do Los Angeles chwilę po tym, jak został wyrzucony z Metallica. Rudowłosy gitarul poprzysiągł wtedy sobie, że udowodni wszystkim, że jest najlepszym na świecie, i tak uczynił. Już w 1985 roku formacja wydała debiutanckie Killing is My Business and Business is Good. I pomimo wielu niedociągnięć produkcyjnych, krążek spotkał się z ciepłym przyjęciem w ramach wciąż wówczas świeżej sceny thrash metalowej. No rok później nastąpił przełom za sprawą Peace Sells But Who's Buying. Zresztą jak zapewne wiecie, ten album uchodzi za jeden z najwybitniejszych w historii thrashu i samego Megadeth. To było coś. Następca jego So Far So Good So What nie był przyjęty aż tak dobrze, ale nie trzeba było długo czekać, ponieważ następny long, Rest in Peace, okazał się mega sukcesem i uchodzi za biblię gatunku. Po prostu jedną z najlepszych kiedykolwiek wydanych metalowych płyt. Tak jest, właśnie tak jest. Megadeth sprzedali miliony płyt i rośli w siłę. A Ride po sukces przypieczętował troszkę lżejszy, multiplatynowy krążek Countdown to Extinction, który ukazał się największym sukcesem komercyjnym kapeli. Po prostu miliony sprzedanych egzemplarzy. Kochani, przebywałem wtedy właśnie w Londynie i w każdym z pubów leciała ta płyta. To był naprawdę mega sukces. Tipping Point i lecimy na maksa. Megadeth.

Kochani, następne krążki o eutanazji aż po owiane kontrowersjami, lecz dla wielu wspaniały Risk były coraz mniej metalowe, lecz cieszyły się i cieszą ogromnym szacunkiem fanów. I nastał czas, kiedy to za sprawą The Whitney z Hero Mustaine i spółka wrócili do korzeni, a już przy kolejnym The System Has Failed na dobre odzyskali tą starą thrash metalową formę. Chociaż nie ukrywam, że te melodyjne krążki są dla mnie również doskonałe i pokazują, że Dave Mustaine to mega inteligentny melodyk, który po prostu często bywa wkurwiony, czego są później ostrzejsze efekty. Niemniej jego pochody solowe w kawałkach pokazują jego szlachetną i mega wrażliwą duszę, no i w pełni wypełniają melodyjnymi wypowiedziami, kim tak naprawdę on jest. To wrażliwy, mega gość. A dzięki materiałom rzędu Endgame z 2009 roku czy Dystopii z 2016 roku Megadeth udowodniło, że nawet na stare lata nie mają sobie równych. Właśnie tak, kochani. W ciągu 42 lat istnienia Megadeth oni ugruntowali swój status jednego z najbardziej trwałych zespołów metalowych. Zdobyli 12 nominacji do nagrody Grammy, wygrywając pierwszą w 2017 roku za album Dystopia, który sprzedał się w ponad 5 milionach albumów na całym świecie. Co więcej, Megadeth zbudował także globalną społeczność fanów, organizując uznany festiwal Gigantour i uruchamiając Mega Cruise w 2019 roku, a ich ikoniczna maskotka Vic Rattlehead regularnie pojawia się na okładkach albumów i koncertach. Lecz kiedyś to musiało się skończyć. Tak jest. Otóż latem 2025 roku formacja ogłosiła, że w 2026 nagra ostatni album i zakończy działalność. Smutna na maksa była to wiadomość. Bardzo. Dla wszystkich fanów metalu na całym świecie. Ja, żeby zaspokoić swój głód ich muzyką, zaliczyłem sztukę 10 października zeszłego roku w Krakowie. Wtedy to załoga Disturbed, właśnie, która zaprosiła ich w roli gości Megadeth właśnie na wspólną trasę związaną z 25-leciem wydania ich płyty The Sickness. Megadeth zagrali doskonale swój set i byli cudownie nagłośnieni, chociaż nie zawsze tak bywało, a tutaj mega. I była to jedna z ostatnich wizyt w naszym kraju. Dla nas teraz na pożegnanie pozostaje już tylko Mystic Festival, gdzie Dave wraz z załogą zagrają 4 czerwca swoją ostatnią sztukę dla Polaków w Gdańsku. Niestety biletów już nie ma. Okej. Ale my dzisiaj raczmy się tymi genialnymi dźwiękami, które pochodzą z ich ostatniej już płyty, nazwanej po prostu Megadeth, ale wydanej w wersji specjalnej, tylko dla Was, z 4 bonusowymi numerami. Na początek dopadnie nas I Don't Care, zaraz po nim Hey God, później Let There Be Shred, następnie Puppet Parade, później typowy melodyjny Another Bad Day, zaraz po nim Made to Kill, później Obey the Call, później wystrzeli I Am War, następnie klasyk Ride the Lightning jako bonus, następny bonus Bloodlust, później Nobody's Hero, także w charakterze bonusa. A muzę tą zagrali Dave Mustaine, szef i guru załogi, James Lomenzo Bass, Teemu Mantisaari, doskonały gitarzysta z Finlandii i perkusista Dirk Verbeuren. No to jak, kochani, jesteście gotowi? Tak jest, sądzę. To co, lecimy z muzą. Bye metale, bye Megadeth, muzo leci.